twierdzę mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: 94 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
5: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
4: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
5: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
6: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
19: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
20: Uwaga! Super promocja w Teddy.
21: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30%. 20% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
0: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
22: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
23: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim będzie dziś o propozycjach rowerowych i kolejowych, czyli gdzie warto wybrać się w podróż po Mazowszu rowerem lub pociągiem, a później będzie krótka relacja z rowerowych mistrzostw Warszawy Szkół Podstawowych, które odbyły się na błoniach Stadionu Narodowego. A na koniec magazynu sprawdzę, jak do sezonu wakacyjnego przygotowani są funkcjonariusze z Komisariatu Rzecznego Policji, bo w wakacje latem mają nad wodą i na wodzie sporo pracy. A na początek polecajki, czyli gdzie warto wybrać się w podróż po regionie i moja rozmowa z Dorotą Zbinkowską-Kostrzewską, dyrektorką Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
24: Aktywnie na Mazowszu.
23: Pani Doroto, chciałam na początek zapytać o to, co pani proponuje, jeżeli chodzi o wyprawy rowerowe po Mazowszu i tu po okolicach Warszawy i gdzie szukać takich rowerowych inspiracji?
25: Szukać najlepiej u nas na stronach internetowych, czyli na Mrocie albo na Mazowsze Travel. Pytanie w punkt, dlatego że mamy inaugurację projektu nowego rowerowego, który będzie proponował Państwu 10 nowych tras po regionie warecko-grójeckim. 10 tras o różnej długości w formacie GPX będzie dla Państwa czekało u nas na stronach internetowych, ale oczywiście tych propozycji mamy więcej, bo rusza też mazowiecki gravel, za 2 tygodnie Race Around Poland, a tras rowerowych mamy dla Państwa mnóstwo, wszystkie są do pobrania w formacie GPX, w naszym przewodniku rowerowym chociażby też jest udostępniony cały, więc jest z czego wybierać.
23: Jakby Pani miała polecić dwie swoje ulubione?
25: Nie wiem, czy jestem wiarygodna, bo ja już jak siadam na rower, to lubię dłużej trochę pojechać. Chyba nie mam ulubionych. To zależy od tego, ile mam czasu i jaką mam formę. Lubię faktycznie wyrwać się gdzieś koleją i później już jak wysiądę w docelowym miejscu, to zrobić jakąś pętlę albo po prostu wracać do Warszawy. To zależy, kto jak lubi jeździć. Te trasy mazowieckie są dość wymagające, dlatego że nie mamy jeszcze takiej sieci specjalnych, wydzielonych dróg rowerowych, tak? Jakby, czyli łączymy, jakby planując trasę, łączymy te możliwości infrastruktury, które dzisiaj mamy, więc jakby to jest trochę szutrów, trochę ścieżek leśnych, trochę jednak dróg w ruchu publicznym, więc trzeba pewien wysiłek włożyć, żeby coś takiego zaplanować i przejechać.
23: Wysiłek, ale warto też podczas takich wypraw zadbać o swoje bezpieczeństwo, tym bardziej, że też przepisy się zmieniły dla rowerzystów.
25: Nie wiem, czy te przepisy, przepraszam, że tak powiem, to nie jest jednak przykrywanie problemu, który jest, dlatego że bezpieczeństwo dla rowerzystów to przede wszystkim infrastruktura i jeszcze raz infrastruktura, więc bez dobrej infrastruktury, takiej, która faktycznie rowerzystę jakoś szanuje w ruchu ulicznym, a jednocześnie jakby szanuje też kierowców, tak? Bo ja jestem i kierowcą, i rowerzystą, więc wiem, jak ten kąt postrzegania się zmienia. Więc ta infrastruktura jest istotna. To, żeby drogi rowerowe nie kończyły się nagle żeby nie kończyły się progami wysokimi, zjazdami prosto pod koła samochodów, żeby nie były takie, jak niektóre znam, że na odcinku 1000 metrów trzeba 6-7 razy zejść z roweru po to, żeby przeprowadzić rower na drugą stronę jezdni, dlatego że łatwiej było tak zrobić, żeby nie robić drogi rowerowej przez przejścia dla pieszych przez jezdnię, tylko zrobić koniec i za 10 metrów znowu wsiadam na rower. To jest bez sensu, to znaczy trzeba tę stronę też zauważyć. Natomiast faktycznie zmienił się przepis dotyczący obowiązku jeżdżenia w kaskach rowerowych. Na szczęście jest taki obowiązek teraz od 3 czerwca dla osób do 16 roku życia. Też mam mieszane uczucia, dlatego że to my rodzice odpowiadamy za dzieci i myślę, że każdy odpowiedzialny rodzic wymaga od dziecka, żeby włożył kask. Teraz już nie jest tylko wymaganie rodzica, tylko obowiązek. Okej. Powyżej 16 roku życia sami decydujemy, czy jeździmy w kaskach, czy bez kasków. I to też jest jakby trochę naszego zdrowego rozsądku. Na rowerze rowerzysta w ogóle nie jest chroniony, jest absolutnie bezbronny, no tak jak pieszy, tak? Z tym, że jakby no przez to, że szybciej się przemieszcza, jest bardziej narażony. Więc myślę, że trzeba olej w głowie mieć i kask po prostu zakładać.
2: I nie tylko kask, ale też zadbać o to, żeby ten rower był dobrze przygotowany do jazdy i wyposażony.
25: O, jakby, jako mieszkaniec jednak tak zwanego wianuszka, powinnam o tym wspomnieć, bo to faktycznie jest powszechnie niestety widzę, że rowery nie mają oświetlenia, tak? Bo trzeba powiedzieć, że tym obowiązkowym wyposażeniem jest oświetlenie. Tylnie i przednie nie tylko odblaski, ale światło pozycyjne mogą być migające. A to jest cały czas na terenach takich małomiejskich albo wręcz wiejskich po prostu rzadkość. No i duża część wypadków, które się dzieje, to dlatego, że taki rowerzysta jest po prostu niewidoczny. No, on się wyłania jak duch. No, jakby 2 metry przed kierowcą nagle, jak się okazuje, że jedzie.
2: No a skutki mogą...
25: Wężykiem człowiek nieoświetlony, tak? Skutki są takie, jakie mogą być skutki zderzenia 2 ton stali z rowerzystą, który nie ma na sobie stali.
2: Dlatego, drodzy słuchacze, jeśli wsiadacie na rower, to z całego serca wam przypominamy, żebyście zadbali o swoje bezpieczeństwo. Nie tylko dobrze wymyślili sobie trasę i wybrali, ale też właśnie pamiętali o kasku, pamiętali o tym, żeby ten rower był sprawny, no i także o zdrowym rozsądku. To rowery na chwilę zostawmy, bo warto też po Mazowszu podróżować koleją.
25: Ale rzeczywiście, nie tylko jako środkiem transportu do pracy, bo tutaj jakby Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska gwarantują nam dobry dojazd, no przede wszystkim do Warszawy, ale także w obrębie całego województwa, ale to też jest fajna propozycja na wycieczki weekendowe czy wakacyjne.
2: To jeszcze przypomnijmy, gdzie te wszystkie propozycje, gdzie te wszystkie informacje odnośnie tras.
25: Zawsze na stronach Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, nie tylko na naszej stronie korporacyjnej www.mrot.pl, ale na Modzie na Mazowsze i na Mazowsze Travel, bo to jest taki główny portal informacyjny województwa mazowieckiego o turystyce, więc tam wszystkie informacje pakiet Państwo znajdą. I o dojazdach, i o planowanych trasach, i o możliwościach zwiedzania.
2: Bardzo dziękuję Pani Doroto za rozmowę, a my w magazynie zmieniamy temat, ale pozostaniemy w tematyce rowerowej.
3: Na dwóch kółkach po stolicy.
2: Tak jak wspominałam, w magazynie dzisiejszym będzie jeszcze rowerowo, bo z mikrofonem Meloradia wybrałam się na wyjątkowe wydarzenie. Wybrałam się na błonia Stadionu Narodowego, które zamieniły się w taki ogromny teren, gdzie rywalizują młodzi warszawscy rowerzyści, a jest ze mną współorganizator tego wydarzenia.
4: Dzień dobry, Kamil Marczak. Rowerowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych. Rozgrywamy je 3 raz, 2 raz na błoniach Stadionu PGE Narodowy. Frekwencja nam rośnie, dzieciaki rywalizują od klas 4 do 8. Podzielone jest na roczniki, później kończą rywalizację sztafetami. 5 zawodników z różnych roczników, w tym 1 dziewczynka, tak żeby ta rywalizacja była w miarę wyrównana.
2: Ile zespołów z ilu szkół warszawskich tutaj dzisiaj rywalizuje?
4: Nie wiem do końca, bo się dopisywali, nie śledziłem, ale myślę, że jest pod 300 zawodników z kilkudziesięciu szkół.
2: Widzę, że wszystko jest wygrodzone taśmami, teren zróżnicowany, czyli górki, ale jest też płasko, powiedzmy. Jaki cel przyświecał, jak to jest wszystko pomyślane?
4: Tak, żeby trochę technicznie było dla zawodników, po to, żeby wyróżnić nie tylko samą siłę, ale też umiejętności jazdy na rowerze w innych aspektach. Dużo się dzieje, są wywrotki, ale są też piękne sprinty, piękna rywalizacja.
2: No właśnie, jak pan ocenia, jak sobie radzą dzisiaj zawodnicy? Bo pogoda chyba zamówiona.
4: Tak, pogoda zamówiona. W zeszłym roku mieliśmy deszczowo, burzowo. W tym roku mamy cały czas słońce, nawet bez mocnego wiatru, więc jest bardzo przyjemnie. Bardzo dużo kibiców. Widzę, że była mobilizacja w szkołach, że nie tylko przyjechali rywalizować, ale też przyjechali kibicować swoim reprezentantom. Radzą sobie bardzo dobrze, co po niektórzy przyjeżdżają na, powiedzmy, rowerach dojazdowych do szkoły, ale radzą sobie inni na rowerach do innych odmian kolarstwa niż terenowe, ale wszystko się udaje.
2: Dzisiaj rywalizacja, ale co jeszcze, powiedzmy, w tym sezonie rowerowym zaplanowaliście? Gdzie szukać informacji o tym, co organizujecie?
4: Organizujemy też cykl zawodów Pucharu Mazowsza na stronie pucharmazowsza.pl czy w social mediach można to śledzić lub na stronie i social mediach Warszawskiego Klubu Kolarskiego. Będziemy jeszcze organizować zawody, ale to już po wakacjach, otwierając sezon przełajowy, też gdzieś w Warszawie lub w bardzo bliskim sąsiedztwie. Kolarstwo przełajowe to trochę inne kolarstwo, bardziej błotne w cudzysłowie, zimowe.
2: No ale jeżeli mówimy o kolarstwie ogólnie, a zwłaszcza właśnie szosowym, to czy w Warszawie i okolicach są warunki dobre do tego, żeby je trenować?
4: Z tym jest różnie, każdy musi sobie znaleźć swoją taką perełkę w sąsiedztwie. Jest bardzo dużo dróg do kolarstwa szosowego wzdłuż tras szybkiego ruchu, które są, które się sprawdzają, czy to wzdłuż wylotówki S7, czy S8, mnogo.
2: A pan gdzie najchętniej trenuje?
4: W sąsiedztwie, ja wyjeżdżam właśnie wzdłuż S7 na południe, jest bardzo przyjemnie.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę, ja spróbuję wyłowić uczestników dzisiejszej rywalizacji. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
5: To mam na imię Tymek, jestem ze szkoły SP385. Mam na imię Paweł, też jestem ze szkoły numeru 385 w Warszawie.
6: Jestem Hubert Karp i też jestem z szkoły 385 w Warszawie.
2: No to teraz, który mi opowie, co było dzisiaj najtrudniejsze?
5: No to było taki wjazd, było, że trzeba było tak przez górkę przejechać, tam często się ludzie wywalali. No ale dawałem jakoś tam sobie radę i właśnie. Było też taki problem mały z zjazdem z górki, bo była taka wielka dziura, jak się zjeżdżało z górki.
7: Ja w ogóle trenuję kolarstwo, dla mnie ta trasa była bardzo łatwa i mi się jechało super, zająłem trzecie miejsce i się cieszę, bo może jakieś punkty dostanę do 8 trasy.
2: Trenujesz kolarstwo, z jakim numerem dzisiaj startowałeś?
7: 230.
2: Miejmy nadzieję, że ten numer przyniósł ci szczęście. Powiedz, gdzie najczęściej trenujesz? Każdy z was jakby opowiedział, gdzie najczęściej trenujecie, przygotowujecie się do zawodów, czy też po prostu gdzie jeździcie?
7: Ja jeżdżę w klubie kolarskim w WKK.
5: Ja skaczę na rowerze na paletach. No to ja tak samo na paletach, albo sobie jeżdżę po prostu tak po starej miłości sobie jakieś, nie wiem, no jakoś coś tam jakieś wykonuję, jakieś właśnie triki lub coś, kiedy tak się przygotowuję do jakichś różnych rzeczy.
2: Dlaczego warto jeździć na rowerze?
7: Bo to wzmacnia kondycję, mięśnie, jest super frajda.
5: Można dużo schudnąć i tak jakby mieć lepszą kondycję. No bo to jest po prostu zdrowe uprawienie sportu i też bardzo fajne i możesz spędzić tak dobrze czas, jak jesteś z kolegami sobie jeździsz.
2: Chłopaki, życzę wam kolejnych sukcesów.
5: Dziękujemy bardzo.
8: Dziękujemy.
2: Tak jak słyszeliście, było kilka kategorii wiekowych, w których startowali uczestnicy rowerowych mistrzostw Warszawy szkół podstawowych. I jeśli chcecie sprawdzić, kto w danej kategorii wygrał, wyniki znajdziecie na stronie protimer.pl. A teraz w magazynie
23: Marcinie. Na koniec zmieniamy temat, bo będzie o bezpieczeństwie nad wodą. W Warszawie i okolicach dbają o nie policjanci z Komisariatu Rzecznego Policji.
8: Służby w akcji.
25: Aspirant Aleksandra Wasiak, komisariat rzeczny Policji w Warszawie. Oczywiście my cały rok pracujemy. Zdajemy sobie sprawę, że okres letni jest to okres wzmożonej pracy, gdzie najwięcej tych patroli będzie wypływało i w dzień, i w nocy. Oczywiście mamy do dyspozycji motorówki jak najbardziej policyjne. Bardzo cieszymy się też z możliwości używania skuterów wodnych, które dostaliśmy od zeszłego roku na własne wyposażenie, które pływają po Jeziorze Zegrzyńskim, które jest również w naszym rejonie, które też doskonale spełniają swoją funkcję, ponieważ zauważamy ciągły wzrost osób użytkujących, pływających po Jeziorze Zegrzyńskim i są to motorówki, ale no w większej liczbie też właśnie skutery wodne. I tutaj te nasze oczywiście bardzo dobrze się sprawdzają przy wszelkiego rodzaju interwencjach podejmowanych na wodzie.
23: I w tym magazynie to już wszystko. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.
8: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
23: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim będzie relacja z 9. zlotu pojazdów zabytkowych Odjazd i 104. rocznicy wyścigów samochodowych i motocykli w Markach. Wydarzenie odbyło się w minioną sobotę na terenie parafii świętego Andrzeja Boboli w Markach Strudze. Było oczywiście mnóstwo ciekawych samochodów i motocykli. Przyjechali nimi pasjonaci motoryzacji nie tylko z Warszawy i okolic, ale z całej Polski. Zapraszam Was na moją relację, a na początek organizator wydarzenia.
8: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
9: Kłaniam się, Robert Kwiatkowski z tej strony.
23: Robercie, opowiedz mi trochę o tym, co tutaj dzisiaj dzieje się już i będzie się działo.
9: O godzinie 12 oficjalnie dopiero będziemy rozpoczynać całą imprezę. Między 12 a 1 będą licytacje dla naszych dzieci, których zbieramy pieniążki, dla Lili i Agatki. A o godzinie 1 będziemy wyjeżdżać, będziemy robili przejazd drogą, trasą dawnego rajdu 1922 roku.
23: To 9. zlot i 104. rocznica wyścigu. Skąd pomysł, żeby tą imprezę cyklicznie co roku organizować? No widzę, że wiele osób się już tutaj powtarza i przyjeżdżają tutaj do Was co roku.
9: Znaczy tak, zloty pojazdów zabytkowych Odjazd, no to już mamy tam, tak jak mówię, 9. Od 3 lat jesteśmy tutaj w Markach, czyli kolejną 102, 103, 104 rocznicę jakby tutaj robimy, odtwarzamy, będziemy robili przejazd. I dlaczego? No historia Marek, tak? Tutaj w Markach bardzo dużo się działo i tą historię po prostu tak jak i my, i urząd, i powiat wołomiński, po prostu chcemy to po prostu jakby przypominać o tym i no i żeby to się po prostu, żeby ludzie pamiętali. A ludzie tutaj w Strudze właśnie, no tak jak mówię, przed sekundą też 1000 telefonów i zobaczyliśmy, bo za chwilę będą przychodzić, więc to się będzie wszystko działo. Będą ludzie tutaj śpiewać, bo będzie, mówię, Włodzimierz Niętarski prowadzi całą imprezę. Będzie gość nasz Andrzej Dąbrowski, gdzie też będziemy, gdzie będą później pani śpiewały jego piosenki. Będziemy tutaj robili i rozmowy. Będą się odbywać, będą zespoły, będą pokazy sztuk walki, tańce dzieci. No i będzie...
23: A motoryzacyjnie, jakie ciekawe auta już wyhaczyłeś wzrokiem?
9: Już wyhaczyłem, no to już są samochody 1930 Chevrolet. Mamy takie motorki fajne, no jedyny customowy Darley Davidson tutaj, który też przyjechał do nas pierwszy raz na zlot. Firma, to też bardzo ważne, fajnie to obejrzeć. No ludzie interesują się tym. Są nowi i są stali bywalcy, którzy już wiedzą, że my co roku się jakby robimy te imprezy i pokazujemy i motorki, rowery, samochody, wszystko, motoryzację, tak, pokazujemy, świętujemy tutaj.
23: Motoryzacja, ja rozumiem, że ty jesteś od lat fanem motoryzacji. Powiedz, jakie auta w garażu u ciebie stoją?
9: U mnie, ja przyjechałem Nyską, no do tego mam tam kilka syrenek, Malucha, Poloneza, no i takie tam samochodziki, więc...
23: A z którym z tych aut jesteś najbardziej jakby emocjonalnie związany i dlaczego?
9: Zawsze syrenki były, to był mój pierwszy samochód, od taty dostałem, jeździłem tym, potem już gdzieś tam były czasy, że do szkoły się jeździło za młodego, ale Nysa też jak najbardziej, bo Nysa jest mój rocznik, więc to tym bardziej powiedziałem, że ona będzie do końca i jeździ cały czas tutaj jakby nas tu reprezentuje, więc... więc naprawdę fajnie. No i oczywiście tam jakieś tam też motorki, takie rzeczy, to cały czas, to jest już tam cały czas się to zbiera, tam niektórzy tego nie rozumieją, a to po prostu jest, no to po prostu trzeba po prostu lubić, tak?
2: Powiem jeszcze o jednej ciekawej rzeczy, którą zaobserwowałam, mianowicie zabytkowe pojazdy. Wydawać by się mogło, że przede wszystkim powiedzmy dorośli, tak, i osoby dojrzałe, czy nawet seniorzy. Natomiast coraz więcej na takich wydarzeniach widać młodych ludzi. Czy też to zauważyłeś?
9: Zauważyłem, ale to nawet powiem szczerze, że zauważyłem przez to, że ludzie dzwonią, tak, czy wcześniej się pytają o ten zlot, chcą się dowiedzieć co, jak, ile, kto, co i w ogóle i dlaczego. I na przykład tam w zeszłym roku miałem taką sytuację, że na przykład młody człowiek, 20-letni chłopak zadzwonił i mówi: proszę pana, ja mam całą kolekcję czego? Rowerów. Wigry. Nagle okazuje się, że Wigry to nie jest tylko Wigry 2, Wigry 3, które my tam jeździliśmy. Tego jest cała 10, 11 czy tam więcej nawet sztuk i to jest, każdy ma jakby tam i on ma całą tą kolekcję. I to jest piękny 20-letni człowiek, tak? No to jest fajne i mówię, to coraz bardziej. No to wiemy, że na przykład dużo młodzieży jeździ polonezami, tak jak tutaj na przykład maluchami, też wielka organizacja. To tak a propos tutaj, to też właśnie do nas się dołączyły Wesołe Maluchy. Potem Żelazny Deszcz, też organizacja polonezów i fiatów, więc no tutaj też zrzeszamy gości. Tak, na tej naszej imprezie, jakby też inne grupy osób, które po prostu z nami to fajnie świętują.
2: Na 9. zlocie pojazdów zabytkowych Odjazd i 104. rocznicy wyścigów samochodowych i motocykli w markach Strudze. Oczywiście nie mogło zabraknąć silnej ekipy Wesołych Maluchów 126P. Jest ze mną Tomek Nowicki. Cześć.
10: Witam ciebie i wszystkich grupowiczów, którzy przyjechali i słuchaczy.
2: Jesteśmy w takim momencie, że jeszcze się wszyscy zjeżdżają, choć już maluchy widać.
10: Tak, początek zlotu, on jest trochę opóźniony w godzinach bardziej popołudniowych, więc w tej chwili nie wiem, 60 przynajmniej już przyjechało, ale cały czas zjeżdżają. Strefa Malucha, tutaj organizowana przez Wesołe Maluchy, zaczyna puchnąć lekko. Maluchów jest stosunkowo dużo już. No charakterystycznym maluchem, bo tu kilka grup jeszcze do nas dołączyło, ale no taki jest... Różowa Landrynka, bardzo charakterystyczny maluch.
2: Jechała obok nas.
10: Tak, nasza grupowiczka przyjechała, także maluch zwraca uwagę w tym kolorze. Jeszcze właścicielka jest zawsze ustylizowana też w kolorze karoserii. No i dobrze to wszystko wygląda.
2: Tak, jest to wszystko przemyślane i widać z daleka. I jakie jeszcze maluchy tutaj u was z ekipy? No oczywiście większość jest tak wlepana.
10: No ja już widzę tutaj targówek, Team się pokazał, Cars Legionowo z takich grup poza naszych, no i my w większości, ale cały czas się no, dojeżdżają, więc na pewno będzie komplet.
2: To jeszcze się chciałam odnieść do tego, bo ostatnio w studiu opowiadałeś o akcji Budapeszt. To gdzie teraz miłośnicy maluchów, Wesołych Maluchów się będą wybierali? Przypomnę.
10: No w tym roku to jedziemy na Królowy Most, rajd na Podlasie jednodniowy 11 lipca. Startujemy z Majdanu pod Wołominem. Jednodniowy rajd, taki dosyć intensywny. Kilka miejscowości, Puszcza Knyszyńska, serce Puszczy Knyszyńskiej, wręcz nawet zakończony rajd wieżą widokową w Królowym Moście z pięknymi widokami. Także zapraszam wszystkich też pojazdami zastępczymi, chociaż już w tej chwili jedzie około 100 samochodów i powiem szczerze, że to jest wyzwanie logistyczne jak dla mnie.
2: No oczywiście szykuje się duża wyprawa, a dziś Wesołe Maluchy 126P tutaj w Markach.
10: Dzisiaj w Markach, to już chyba tradycja jest, z roku na rok ten zlot zdobywa coraz większą popularność. Myślę, że jeszcze parę rzeczy trzeba dopracować i będzie w przyszłości pełno takim prawnym, znanym zlotem ogólnopolskim.
2: I tak jak przed chwilą rozmawiałam z Tomkiem Nowickim z Wesołych Maluchów, są tutaj maluchy takie szczególnie poobklejane na różnych wydarzeniach. To oznacza, że były. No i jest ze mną właściciel jednego z takich maluchów. Cześć, przedstaw się.
11: Tomek.
2: Tomku, skąd przyjechałeś?
11: Z Kołyłki.
2: Tomku, gdzie już tym swoim maluchem byłeś?
11: No chyba wszędzie, w Wilnie, Budapeszt, w Albanii, na każdym coś się daje, bardzo lubię jechać jak najdalej, tak? Oczywiście w Polsce to wszędzie co jest, na każdym praktycznie zlocie co się da, to jestem.
2: A najdalsza wyprawa i taka, o której możesz nam parę słów powiedzieć?
11: W 23 roku Albania, na Zumboru, jak jest oklejony, to mi z powrotem bez żadnej awarii, także to jest takie najdłuższe, która tam jest pod tym względem, że nie ma żadnego zabezpieczenia, każdy jedzie sam sobą i maluszek się sprawdził, bez najmniejszego problemu. Oczywiście no, jeździ z przyczepką zawsze na takie długie wyjazdy, dzisiaj tutaj nie ma, bo nie ma tutaj miejsca na to.
2: To jeszcze powiedz, dzisiaj bawisz się w Markach, a gdzie w głowie świta kolejna wyprawa?
11: No najbliższy to oczywiście Królowy Most, z wesołymi maluchami na Królowy Most, najbliższy, który jest.
2: To życzę udanego sezonu.
11: Dziękuję.
2: Na zlocie w Markach oczywiście także Polonezy i ekipa Żelazny Deszcz. Jest ze mną Filip Idzikowski. Witaj.
12: Witaj Kasiu, witam słuchaczy Meloradia.
2: Na dziś słyszałam, przygotowałeś coś specjalnego. Przyjechałeś flagowym waszym Polonezem. Przypomnij, powiedz parę słów o nim.
12: No to jest Polonez, który jest repliką Abimexa z 94 roku. Oryginał miał silnik 160-konny od rowera. Ten samochód jest bardzo mocno przekonstruowany. To jest taki restomod, czyli wygląda jak Polonez, ale to jest tam pod spodem coś innego i o tym wszystkim opowiem dzisiaj, mam nadzieję, razem z panem Włodzimierzem Ziętarskim, który był wielkim orędownikiem, promotorem w ogóle tego prototypu, który okazał się wtedy samochodem, który nie wystartował nigdzie, ale my tą historię teraz przypomnimy tym samochodem razem z panem Włodzimierzem.
2: Sporo tym samochodem już w tym sezonie pojeździłeś na różne wydarzenia. Gdzie byłeś ostatnio?
12: W Mszczonowie byłem i tak u bezdomniaków. Bardzo fajna impreza zarówno na rynku w Mszczonowie, mszczonowskie klasyki, Mszczonów klasycznie. Pozdrawiam chłopaków, oni tutaj też dzisiaj są. Widzę ich z Poloneza. A potem pojechaliśmy do takiej pięknej w ogóle stadniny, gdzie była robiona charytatywna akcja dla bezdomnych zwierzaczków. A wcześniej byłem na rajdzie koguta i na Mazurach. Na mazurskim rajdzie ten samochód miał taką premierę na torze pod Mikołajkach, a jeszcze wcześniej w Kielcach na torze Miedziana Góra. Także dużo się działo.
2: No i powiedz, jak się sprawuje na torze to auto?
12: Świetnie. Ja cały czas jeszcze poznaję to auto, ponieważ przez lata jeździłem Polonezami. Ten samochód ma bardzo mocno przekonstruowane zawieszenie, silnik. To jest tak naprawdę BMW, więc trudno się poloneziarzowi przestawić na BMW tak od razu, bo BMW ma no, jakieś 300% większe możliwości, a we mnie cały czas siedzi ten Polonez, więc się boję, ale wiem, jak jeździł jego konstruktor i kierowca, więc naprawdę przed nami jeszcze bardzo dużo ciekawych startów na torach.
2: No, ale też jakiś plan słyszałam masz na to konkretnie auto.
12: No tak, no to jest plan, zobaczymy. Zresztą ja to kiedyś w Meloradio mówiłem już dawno temu. Chciałbym, żeby ten samochód łączył takie kwestie też i motoryzacyjne razem z lotniczymi. No, BMW jest firmą lotniczą, ale pójdziemy jeszcze bardziej w zmianę nadwozia, w zmianę kolorystyki. Tak naprawdę możliwe, że zostanie z tego dach z podpisem Krzysztofa Hołowczyca, który mam od rajdu. Może jeszcze piloci się podpiszą. Ostatnio była premiera F-35. Ten samochód też ma duży związek jakby z lotnictwem, więc ja przynajmniej jako fundacja chciałbym promować w tych środowiskach te dwie rzeczy, tak?
2: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i oczywiście czekam na efekt, bo sama jestem ciekawa, co z tego wyjdzie.
12: No, będziesz na pewno jedną z pierwszą, która się przejedzie, tak zresztą jak byłaś ostatnią przecież.
2: Super, dzięki.
12: No, dziękuję wszystkim, pozdrawiam serdecznie.
2: Tak jak wspominałam, dzisiaj na zlocie i na rocznicy nie tylko zabytkowe samochody, ale także zabytkowe motocykle. No i stoimy przy takim zabytku naprawdę wyjątkowym. Jest ze mną jego właściciel.
13: Bartłomiej Gałaj, przyjechałem dzisiaj z Łowicza na motocyklu Harley Davidson z 1930 roku.
2: I jak się stał pan jego posiadaczem?
13: Sprzedawał go znajomy znajomego, zwykle w Polsce, żeby dostać taki fajny, kompletny, stary motocykl, no to niestety trzeba być w środowisku i mieć znajomości. No, na pewno rzuca się w oczy zawieszenie. Zawieszenie z przodu jest sprężynowe, z tyłu go nie ma po prostu. Jest resorowanie tylko na siedzeniu. Ma ręczne biegi, jak w samochodzie. To już raczej niespotykane w dzisiejszych motocyklach. No i widać na nim ząb czasu, gdyż jest zachowany w oryginale, nie był malowany. Praktycznie wszystko jest w nim oryginalne, łącznie ze skórą na siedzeniu. Wszystkie tutaj gumy na podnóżkach, sygnowane Harley Davidson.
2: Ile już kilometrów w nim pan przejechał?
13: Już 3000 po remoncie przejechał i jak na razie bez awarii. Jeździ też w tym roku w rajdach rangi Mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych. No są to też ciężkie rajdy po szutrze, po wybojach. Co tam miało mu się już poluzować, to się poluzowało. Jest dokręcony, objeżdżony. Także no jest gotowy w trasę. Dzisiaj 100 km pomimo upału bez problemu.
2: I oby tak było dalej. Jeszcze chciałam, żeby pan opowiedział o tym, jaka aranżacja, jeżeli chodzi o strój, bo to też się elegancko zgrywa.
13: Strój pasuje oczywiście do epoki motocykla. Jest to przedwojenny mundur garnizonowy kaprala 10. Pułku Piechoty Złowicza. No i historia jest taka, że ten kapral dzisiaj się wybrał na przejażdżkę, a sam motocykl jest w barwach przedwojennego łódzkiego klubu motocyklowego. Także pasuje rejon, pasuje era.
2: No i cóż, drodzy słuchacze, tak w bardzo, bardzo dużym oczywiście skrócie było podczas 9. zlotu pojazdów zabytkowych Odjazd i 104. rocznicy wyścigów samochodowych i motocykli w Markach. Przypomnę, że wydarzenie odbyło się na terenie parafii świętego Andrzeja Boboli w Markach Strudze i oczywiście można na nim było podziwiać przepiękne zabytkowe samochody, zabytkowe motocykle, a także porozmawiać z prawdziwymi pasjonatami motoryzacji. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
22: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
2: Jest po 22 i nie masz gdzie kupić alkoholu, jesteś z Warszawy lub okolic, napisz, a dowieziemy. Takie ogłoszenia znajdziecie na TikToku i jak możecie się domyślić, mają związek z ograniczeniem sprzedaży alkoholu w stolicy po godzinie 22. Na to również zwraca uwagę warszawski radny Damian Kowalczyk w swojej interpelacji i wnioskuje do stołecznych urzędników, aby coś z tą sytuacją zrobili. Ale tu nie tylko o ogłoszenia chodzi. Na mapie Warszawy pojawiły się punkty, które do godziny 22 są sklepami, a po 22 w magiczny sposób zamieniają się w bary i dalej możecie tam kupić alkohol. W tej części programu porozmawiamy również o demografii. Sprawdzimy, jak to wygląda w Warszawie i jak to wygląda w naszym województwie. Czy nas ubywa, czy nas przybywa? Jak sprawa ma się z porodami i zawieraniem związków małżeńskich? Posłuchacie również o obcych, którzy pojawili się w stolicy i chociaż wiem, że niektórzy z was pomyśleli już o inwazji zielonych ludzików i kosmicznych statkach, to jednak muszę was rozczarować. Ci przybysze są stąd. Dlaczego więc się ich pozbywamy? O tym opowie rzeczniczka Zarządu Zieleni Miejskiej Karolina Kwiecień-Łukaszewska, a ja nazywam się Marta Kaźmierowska i na dzisiejszy program serdecznie zapraszam. Na początek jednak zaczynamy od TikToka i ogłoszeń, które możemy tam znaleźć. Mówiliśmy już na antenie radia, że od 1 czerwca stolica dołączyła do grona miast, w których wprowadzono ograniczenie sprzedaży alkoholu. Na początku, jak pamiętacie, był to pilotaż, który objął dwie dzielnice, Pragę Północ i Śródmieście. Kiedy okazało się, że ograniczenie sprzedaży alkoholu poprawiło policyjne statystyki i zrobiło się bezpieczniej, ograniczenie wprowadzono w całym mieście. Nie wszystkim jednak to się podoba, czego dowodzi. Potem są zarówno ogłoszenia na TikToku, jak również punkty na mapie Warszawy, które po godzinie 22 obchodzą przepisy i stają się barami. Więcej na ten temat w rozmowie z warszawskim radnym Damianem Kowalczykiem. Jeżeli chodzi o ten sklep na Nowym Świecie, wnioskuje pan o to, żeby częściej ten sklep kontrolować, prawda?
14: No przede wszystkim, szanowni państwo, to prezydent Rafał Trzaskowski obiecał nam kontrolę tego sklepu, ponieważ sklep całodobowy po godzinie 22 jest przekształcany w bar, czyli musiał uzyskać po prostu koncesję. Rafał Trzaskowski zobowiązał się do kontroli tego sklepu, a my jako radni nie widzimy tej kontroli. Ja tam osobiście byłem koło godziny 23 i to, co się dzieje pod tym sklepem, no naprawdę urąga standardom tej uchwały.
2: A co dokładnie się dzieje?
14: No przede wszystkim to nie są osoby w kryzysie bezdomności, którzy chcą wyjść z tego kryzysu bezdomności, tylko są tam po prostu, no brzydko mówiąc, osoby, które spożywają alkohol i którzy są naprawdę w ciężkim stadium tej choroby i trzeba im po prostu pomagać, tak? No jeśli mamy zamiast sklepu całodobowego, mamy później bar, no to po prostu takie osoby tam najczęściej przebywają.
2: I wnioskuje pan o to, żeby przede wszystkim wzmożyć kontrolę nie tylko tego punktu, ale w ogóle tego typu punktów na terenie stolicy.
14: Oczywiście, że tak, no bo mamy przepisy nocnej prohibicji w Warszawie. Jeśli takie punkty są, które przeistaczają się w bary po 22, no musi być kontrola. Ale drugim jeszcze bardzo ważnym punktem są nielegalne reklamy alkoholu, na przykład na TikToku, gdzie te reklamy dowozu alkoholu po godzinie 22 trafiają również do dzieci, bo nie mamy pełnej kontroli na takich platformach jak TikTok weryfikacji wieku.
2: A to są reklamy, czy to są takie ogłoszenia oferujące podwózka alkoholu?
14: To są i reklamy, i ogłoszenia oferujące podwózka alkoholu po 22, jeśli skończy się właśnie alkohol, można go sobie zamówić. Wiem też, że przysyłane są maile, ktoś po prostu rozsyła maile, ma jakąś bazę mailową, gdzie są takie informacje wysyłane, no ale ja sam byłem świadkiem takiej reklamy na TikToku odnośnie dowożenia alkoholu po godzinie 22.
2: Jak pan myśli, no bo kontrolę to jedno, ale jeżeli chodzi o tą drugą sytuację w mediach społecznościowych na TikToku, jak pan widzi rozwiązanie takiej sytuacji?
14: Ja jestem głosem opozycji, ja jestem od tego, aby zgłaszać takie przypadki miastu, a miasto ma narzędzia do kontroli takich informacji, tak? No jeśli ja jako radny opozycyjny to zgłaszam, władze Warszawy muszą być w obowiązku, aby takie informacje weryfikować i po prostu z nimi działać.
2: Do tematu będziemy wracać na antenie radia.
22: Zmieniamy temat.
2: Mazowsze lubi się chwalić, że jest najludniejszym regionem kraju. Mieszka tu ponad 5,5 miliona osób, co stanowi około 15% ludności Polski. Mazowsze ma też najwięcej urodzeń wśród wszystkich województw i jego znaczna część mieszkańców to rodziny wychowujące dzieci. Ale żeby nie było tak kolorowo, bo kolorowo wcale nie jest, choć to jest najludniejszy region, to jest to region, podobnie jak w innych regionach Polski, który się cały czas wyludnia. Miała wpływ na to pandemia, ma na to również wpływ nasz sposób myślenia, zwłaszcza młodych ludzi, którzy coraz później zakładają rodziny, wstępują w związek małżeński, ale więcej na ten temat mówi Agnieszka Ajdyn, dyrektorka Urzędu Statystycznego w Warszawie.
15: Chodzi o Mazowsze, to sytuacja demograficzna jest lepsza niż w innych województwach, ale to nie znaczy, że jest bardzo dobra, niestety. Sytuacja demograficzna jest przede wszystkim trudna. Na Mazowszu w ciągu ostatnich kilku lat odnotowujemy niewielkie, ale jednak spadki liczby ludności. W ostatnim roku, w stosunku do roku poprzedniego, ten spadek to było ponad 2,5 tysiąca osób. I to jest z pewnością dla Mazowsza ogromne wyzwanie. Do tej pory Mazowsze bardzo bazowało na migracjach, czyli na przyjazdach nowych mieszkańców. Więcej osób osiedlało się na terenie Mazowsza, niż z niego wyjeżdżało. Natomiast biorąc pod uwagę też trudną sytuację demograficzną innych województw, no to wydaje się, że te zasoby, potencjał się już wyczerpał. Stąd to jest ogromne wyzwanie. Przede wszystkim też warto pamiętać, że na liczbę ludności, oprócz samych migracji, wpływają też urodzenia i zgony. I tutaj też notujemy na Mazowszu, można powiedzieć, zapaść, jeśli chodzi o liczbę urodzeń, ponieważ ona też systematycznie, mniej więcej od czasu pandemii, znacząco nam ta liczba urodzeń zaczęła spadać. I mimo zahamowania tych zachorowań i samego procesu pandemicznego, to jednak te urodzenia systematycznie obserwujemy rok do roku, że są coraz mniej, jest ich coraz mniej. To się oczywiście przekłada na dzietność. Do tego na dzietność też przekładają się wzorce prokreacyjne, bo warto też pamiętać o tym, że od kilkunastu w zasadzie lat obserwujemy zmianę tych wzorców zachowań prokreacyjnych, czyli młodzi ludzie później decydują się na wstąpienie w związek małżeński, to też powoduje odkładanie w czasie decyzji o urodzeniu pierwszego dziecka. Dla przykładu, na przestrzeni 25 lat ten środkowy wiek, czyli moment, w którym połowa młodych ludzi wchodzi w związek małżeński, wydłużył się o 10 lat, czyli zdecydowanie o 10 lat później decydujemy się na zawarcie związku małżeńskiego. Czas urodzenia pierwszego dziecka, czy wiek matki, też nam się wydłużył o 4 lata. I te czynniki mają ogromny wpływ na obecną sytuację demograficzną, ale będą też się przekładały na tą sytuację w przyszłości.
22: Zwierzyniec w Warszawie.
2: Warszawa, tak jak wam wspominałam, zmaga się z inwazją inwazyjnych gatunków zwierząt. Ale nie tylko zwierząt, bo to również dotyczy roślin. Obecnie pracownicy Zarządu Zieleni prowadzą odłów w stawach w Parku Dolinka Służewiecka, Parku nad Stawem Służewieckim oraz w Parku Morskie Oko. A więcej na ten temat wie Piotr Lędzion.
16: Tradycyjnie, jak co roku, Warszawa rozpoczęła walkę z obcym najazdem. Na początek może wspomnijmy o tym, że pojawił się nowy wróg.
17: Tak, to się zgadza, ładnie określone. Sprawa wygląda tak, że co roku prowadzimy działania związane z odłowem inwazyjnych gatunków obcych. Tu mówimy w tym momencie o zwierzętach, a nie o roślinach. Do zwierząt, które co roku odławiamy, czyli do raka marmurkowego, raka pręgowatego, czebaczka morskiego i sumika karłowatego, w tym roku dołącza inny gatunek obcy, a mianowicie jest to żółw ozdobny.
16: A w jakich miejscach wykryte zostały te zwierzęta, które nie są naszymi rodzimymi gatunkami?
17: W tym roku są to stawy w parkach Dolinka Służewska nad Stawem Służewieckim oraz Park Morskie Oko. Do końca roku będą prowadzone również odłowy w stawie pod Królikarnią oraz w kanale Piaseczyńskim.
16: A na czym polegają te odłowy i dlaczego są ważne?
17: Gatunki inwazyjne, tak jak sama nazwa wskazuje, mogą powodować to, że się rozprzestrzeniają na pewnym terenie i niestety w niekontrolowany sposób. Przede wszystkim prowadzą do zubożenia, a nawet do zanikania rodzimych gatunków, a zatem odławianie, usuwanie gatunków inwazyjnych, bo to też w kontekście roślin, sprzyja zachowaniu bioróżnorodności, a przede wszystkim sprzyja rozpowszechnianiu się naszych naturalnych gatunków.
16: A w jaki sposób przebiega ten odłów i co dzieje się ze złapanymi zwierzętami?
17: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek, które zostały ustawione tak, by nie utrudniały życia ptactwu wodnemu oraz lokalnym bobrom. Odłowione żółwie trafią najpierw pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie zostaną przekazane do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce śladem naszych działań z poprzednich lat zostaną przekazane jako pokarm do warszawskiego zoo.
16: Wspomniała Pani też o roślinach, bo również z gatunkami inwazyjnymi z tej kategorii mamy pewien problem.
17: Tak, tutaj jeżeli chodzi o przy okazji tych odłowów, które prowadzimy, dostrzegliśmy, ktoś wrzucił do stawu pistię rozetkową, jest to roślina, która należy do gatunków inwazyjnych. Oprócz tego na terenie Warszawy jednym z takich dosyć sporym gatunkiem inwazyjnym, obcym jest nawocie kanadyjska. To też jest gatunek, z którym można powiedzieć, że walczymy. Często też wspomagamy się pomocą wolontariuszy w ramach działań naszego wolontariatu zielonego. Niedługo w ramach jednego z projektów edukacyjnych również z mieszkańcami w ramach projektu Na Złość będzie również wyrywana nawoź z kilku terenów na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zachęcam. Projekt można znaleźć na Facebooku i dołączyć. I jeden z też takich popularnych, no dosyć powszechnym gatunkiem inwazyjnym, jeżeli chodzi o rośliny, mamy klona jesienolistnego, którego często można spotkać nad Wisłą. Tu również prowadzimy selektywne wycinki tego klona nad Wisłą i tu uprzedzam, to nie jest wycinka dużych drzew, to zazwyczaj jest wycinka mniejszych samosiejek, które trzeba usuwać po to, żeby nasze rodzime gatunki miały odpowiednie warunki do rozwoju.
0: Mówiła rzecznik Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy Karolina Kwiecień-Łukaszewska. A teraz przenosimy się nad wodę. Nie wiem, czy wiecie, ale mówi się, że Mazowsze wodą stoi. To za sprawą wielu rzek, wielu akwenów, z których możemy korzystać latem. I o tym nieco więcej opowiem Wam w kolejnych częściach programu. Na pewno powiem Wam o spływach kajakowych, o szlakach spływów kajakowych, ale również o plażach, o kąpieliskach, z których będziemy mogli korzystać w tym sezonie. Ale zanim do tego przejdziemy, warto również wspomnieć, że tłumów spodziewają się zarządcy pływalni w ośrodkach Moczydło oraz Inflancka w Warszawie. Pogoda dopisuje, a jedne z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku w stolicy są już otwarte. Pływalnie będą dostępne do końca sierpnia, mówi Katarzyna Łangiewicz, dyrektorka Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
1: Są one po renowacji oba. Są zjeżdżalnie oczywiście na obu tych pływalniach.
18: Trzeba zwracać uwagę bardzo dużą, poświęcić uwagi dzieciom. Często jest tak, że rodzice nie są świadomi do końca tego, że to jest tylko woda. Kiedyś baseny były słabo oznakowane, w tej chwili nie ma z tym problemu. Są tabliczki, co można, czego nie można.
0: A o bezpieczeństwie w ośrodkach opowiadał ratownik Mariusz Szulczuk. Przy niekorzystnej pogodzie możliwe będą zamknięcia pływalni. O tym Aktywna Warszawa będzie informować w internecie.
24: Muzea w Warszawie.
0: Było o sporcie, a teraz trochę o kulturze i zapraszam Was do Muzeum Plakatu w Wilanowie, bo właśnie tam warto zaglądać regularnie, przynajmniej co 3 miesiące, bo właśnie co 3 miesiące zmieniana jest wystawa, zmieniana jest kolekcja plakatów, a do zobaczenia jest ich całkiem sporo, bo aż 36 tysięcy. Od młodopolskich plakatów po nowoczesne projekty graficzne. Tak jak tłumaczył nam niedawno kustosz, ze względu na kruchą naturę papieru ekspozycja będzie zmieniać się co 3 miesiące. Opowieść jednak zostaje ta sama. To historia przemian społecznych, kulturowych, politycznych, które pozostawiły swój ślad na plakatach. Wystawa jest podzielona na 6 rozdziałów, od czasów młodej Polski poprzez reklamę artystyczną dwudziestolecia międzywojennego, powojenną propagandę, artystyczny fenomen polskiej szkoły plakatu, po nowoczesne projektowanie graficzne.
19: Myślę, że wszystkie najsłynniejsze nazwiska związane z sztuką, kulturą wizualną, projektowaniem graficznym i polską reklamą, począwszy od Stanisława Wyspiańskiego, poprzez to Aleksentowicza, Tadeusza Gronowskiego, wielkiego mistrza grafiki reklamowej dwudziestolecia międzywojennego. Będzie również Anna Gramatyka Ostrowska, pierwsza polska projektantka graficzna. Będzie Stefan Norblin i oczywiście najwybitniejsi przedstawiciele polskiej szkoły plakatu lat 50., 60., Jan Lenica, Józef Mroszczak, Henryk Tomaszewski, Waldemar Świeży. Jest to galeria sław i myślę, że odnajdziemy, każdy z nas odnajdzie tu przynajmniej jeden plakat, który zapamiętał, który lubi i do którego będzie chciał wracać.
0: Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli od godziny 10 do 18. A teraz zapraszam Was na kolejną część programu i zapraszam Was nad wodę. Nad wodę, która jest nam teraz szczególnie potrzebna, nie tylko po to, żeby się nawadniać, a to jest szczególnie ważne przy tych temperaturach i tych upałach, które teraz mamy, ale ważne jest również po to, żeby się schładzać albo czasami uspokoić myśli. Powiem o szlakach kajakowych, bo tak jak powiedziałam wcześniej, Mazowsze wodą stoi i warto mieć to na uwadze, zwłaszcza podczas planowania urlopu. A teraz już absolutnie zapraszam na kolejną część programu. Zostańcie ze mną.
22: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
0: Będzie o kajakach i o szlakach kajakowych na terenie Mazowsza, ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, co dzieje się w Szpitalu Południowym. Trwa tam wielki kryzys i audyt związany z nieprawidłowościami. Ujawniono gigantyczne zarobki koordynatora SOR oraz tworzenie nieformalnego saloniku VIP dla osób przyjmowanych poza kolejnością. W odpowiedzi prezydent Warszawy odwołał zarząd placówki, a prokuratura prowadzi dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy fikcyjnych dyżurów i faktur wystawionych przez lekarza milionera, byłego szefa SOR-u. Śledztwo dotyczy niegospodarności i brak odpowiedniego nadzoru nad szpitalem ze strony władz placówki i miasta. Chcemy przesłuchać kilkadziesiąt osób, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
3: Mówimy tutaj o lekarzach, o personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u. Mówimy tutaj o pracownikach recepcji. Mówimy tutaj o zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
0: Do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, 1 ze szpitala, pozostałe 3 zgłosili posłowie. Teraz przenosimy się na ulicę Kruczą. Jak wiecie, mieszkańcy nie zgadzają się z projektem, który ma zamienić ich ulicę na hiszpańską La Ramble, czyli zwężamy ulicę, zabieramy miejsca parkingowe i tworzymy miejsce przyjazne nie tylko kierowcom, ale również pieszym i rowerzystom. Przeciwnicy tego pomysłu, tego projektu udali się pod gmach Ministerstwa Kultury. Więcej na ten temat wie Piotr Lędzion.
4: Jesteśmy dziś na pikiecie sprzeciwiającej się przebudowie ulicy Kruczej. Protestujący spotkali się przed Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod hasłem Stop legalizacji niszczenia zabytków.
6: Janusz Sujecki, Stowarzyszenie Obrońcy Zabytków Warszawy. My tu jesteśmy właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bezprecedensową, powiedziałbym w powojennej historii ochrony zabytków, ponieważ układ urbanistyczny Kruczej jest wpisany do rejestru zabytków prawomocną decyzją. Jest nadany numer w rejestrze zabytków. Natomiast Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dokonał czegoś, co można nazwać trikiem prawnym, zastosował specustawę, która powoduje, że zalegalizowano zniszczenie tego zabytku, dlatego że ulica Krucza jest wpisana do rejestru zabytków w obecnym stanie. Jeżeli się tam wybuduje na środku pasaż zadrzewiony, to w ogóle jest inna przestrzeń.
4: Dziś protest, jakie będą dalsze kroki?
6: To znaczy zobaczymy, czy będzie dzisiaj jakaś reakcja. Składamy dzisiaj 3 pismo adresowane do pani minister. Jeśli nie będzie reakcji, podejmujemy oczywiście następne kroki, mające też na celu zweryfikowanie zasadności decyzji prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Bo jak powiedziałem, ten specustawa to jest środek przewidziany do konkretnych celów, na przykład wywłaszczania terenów, bo po to ona jest, wywłaszczania terenów przy autostradach czy budowanych trasach. Natomiast tutaj ja się zastanawiam, kto kogo chce wywłaszczać. Samo miasto siebie, więc jest to tworzenie fikcji prawnej, powiedziałbym, tylko po to, żeby zniszczyć układ urbanistyczny tej ulicy. Poza tym jest to wyraźne pokazanie pogardy dla większości społeczności ulicy Kruczej, ponieważ my mamy materiały i konserwator również, mówię o wojewódzkim konserwatorze, w postaci petycji, które świadczą o tym, że ponad 80% mieszkańców ulicy Kruczej jest przeciwnych tej przebudowie. Więc to też jest pokazanie ze strony i prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i ZDM-u, że głos społeczeństwa się kompletnie nie liczy.
7: Zarzycki Paweł, członek wspólnoty Żyrowia 16A, tuż przy ulicy Kruczej. Zwężenie jezdni jest zupełnie nonsensowne. Stracimy olbrzymią ilość miejsc parkingowych.
5: kolejowych.
7: Komfort życia, komfort jazdy, no nie mówiąc o tych karetkach, policyjnych wozach na sygnale, które będą się przeciskać, bo no nie starczy na to wszystko.
4: Dziś protestują nie tylko obrońcy zabytków, ale także kierowcy, którzy zwracają uwagę na błędną ich zdaniem politykę miasta.
8: Karol Skwierawski, Porozumienie Stop Korkom. Oczywiście, bo ten projekt zmierzenia Kruczej jest po prostu zwyczajnie szkodliwy. Nie ma co inaczej tego określać. Tylko ja zawsze przed jednym przestrzegam, żeby nie rozpatrywać Kruczej abstrahując od całości polityki transportowej miasta, bo to jest tylko jeden z elementów, który służy temu, żeby pozbawić po prostu warszawiaków możliwości korzystania z aut, a nawet posiadania.
4: Sprzeciw wobec polityki ratusza dotyczącej inwestycji ulicznych wyrażają także ugrupowania opozycyjne w Radzie Warszawy.
20: Dariusz Figura, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Warszawiacy muszą się obudzić generalnie. Jest w Warszawie realizowana radykalnie lewicowa agenda transportowa. O ile ktoś mieszka w zasięgu linii metra, to naprawdę da się w Warszawie dosyć dobrze funkcjonować. Natomiast problem jest taki, kiedy ta linia metra nie jest blisko, bym powiedział, jest problem chociażby dowozu tej linii metra, dostania się w jakiejkolwiek formie zaparkowania, no a część dzielnic w ogóle no, nie ma szansy na jakąkolwiek komunikację szynową. To, co jest obecnie realizowane, to nie jest polityka dla tak rozległego i tak ludnego miasta, jakim jest Warszawa. To jest, bym powiedział, realizowanie jakiejś lewicowej utopii.
4: Z takim punktem widzenia nie zgadza się Zarząd Dróg Miejskich. Zdaniem ZDM te działania mają przywracać równowagę ruchu ulicznego.
21: Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. Jeżeli chodzi o zmiany przebudowy dróg, przebudowy jezdni, no to proszę pamiętać o tym, że często zdarzają się takie sytuacje, gdzie mamy na przykład 3 pasy dla samochodów, wąski chodnik, żadnej zieleni i żadnej infrastruktury dla rowerów. W moim przekonaniu na przykład wybudowanie drogi dla rowerów czy zasadzenie zieleni jest przywracaniem sprawiedliwego podziału, bo jeżeli jest niemal cała droga jest niemal przeznaczona dla kierowców samochodów, no to po prostu to jest przywracaniem sprawiedliwego podziału przestrzeni, no bo trzeba pamiętać, że drogi i

0: wybierać się na Mazury, aby na przykład wsiąść do kajaku i trochę powiosłować, albo na przykład pożeglować, mówi Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Absolutnie nie trzeba jechać poza Mazowsze, ponieważ Mazowsze ma rzeki, o których zachęcaliśmy właśnie pod względem spływów kajakowych, natomiast po Jeziorze Gostynińskie, które daje nam możliwość uprawiania innej turystyki wodnej, czyli żeglarstwo chociażby, i w okolicach Płocka, przecież Wisła to już tam jest taki jezioro włocławskie, to też się nazywa, nosi nazwę, więc tutaj też silnie jest rozwinięty właśnie ruch żeglarski, więc jak najbardziej spływy kajakowe, 15 szlaków takich kajakowych na terenie województwa mazowieckiego. Pamiętajmy, że te szlaki są różnej trudności, będą wymagały od nas różnego stopnia zaawansowania i wytrzymałości, ale te szlaki też możemy sobie podzielić, czy to godzinnie, czy dniowo, tak żeby przeżyć coś fantastycznego na rzekach Mazowsza. Wystarczy powiedzieć, zacząć chociażby od Wisły, ale Bóg, Narew, Liwiec, Świder, Omulew, Pisia Gongolina, Wkra. Naprawdę tych rzek jest bardzo, bardzo wiele na terenie województwa mazowieckiego i one są coraz lepiej przygotowane do obsługi ruchu turystycznego, a 15 szlaków na rzekach to już jest pełną infrastrukturą właśnie turystyczną wzdłuż tych rzek. Oczywiście to też wyróżniliśmy, zachęciliśmy do tego, że jeżeli pokazujemy, że możemy wypoczywać z rodziną, to chcieliśmy pokazać, że na terenie województwa mazowieckiego są również plaże strzeżone, gdzie możemy bezpiecznie z dzieciakami po prostu pojechać i czuć się bezpiecznie, aczkolwiek nie traćmy nigdy dzieci swoich z pola widzenia i uważajmy. I pomimo tego, że to są strzeżone kąpieliska, to jednak my jako rodzice też ponosimy odpowiedzialność przede wszystkim za własne dzieci. Też mamy takie miejsca, gdzie możemy wypoczywać nad wodą, ale niekoniecznie nie są to zawsze strzeżone miejsca, więc tutaj jeszcze bardziej uczulam na taką na rozsądek i zdrowe spojrzenie tak naprawdę na sytuację, ale są to też takie miejsca, które dają nam możliwość wypoczynku nad wodą, głównie wzdłuż rzek, albo też i nad jeziorami, które funkcjonują na terenie województwa i niekoniecznie wszystkie są strzeżone. No i takie miejsca również funkcjonują na terenie województwa, do czego zachęcamy, żeby w ogóle się ruszyć. I są też takie plaże, które są przygotowane do tego, żebyśmy wypoczywali i zostali tam na dłużej, czyli z takim zapleczem gastronomicznym, hotelarskim, chociażby cały Zalew Zegrzyński, ale nie tylko. A wszystkie te plaże i te kąpieliska są dostępne na e-przewodnikach na stronie mazowsze.travel.pl.
0: Skoro jesteśmy w temacie kajaków i spływów kajakowych, to warto przypomnieć, że po raz 14 Fundacja AWE we współpracy z dzielnicą Ursynów zaprasza do udziału w wyjątkowych wyprawach w ramach Ursynowskiej Akademii Kajakowej. To cykl rodzinnych spływów kajakowych po rzekach Mazowsza, ale także Kanale Żerańskim i Warszawskiej Wiśle. Wyprawy, tak jak czytam, są otwarte dla każdego, niezależnie od umiejętności wodniackich. Zabezpieczają je doświadczeni przewodnicy i ratownicy, którzy nie tylko poprowadzą imprezy, ale także poprowadzą szkolenia w zakresie wiosłowania, prowadzenia kajaka i bezpiecznego zachowania na wodzie. Dotychczasowe edycje cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem i zebrały mnóstwo pozytywnych recenzji. W tym roku latem odbędzie się aż 11 spływów, 4 w formule piątkowych popołudniowo-wieczornych spacerów kajakowych po Kanale Żarańskim i Wiśle, 5 w weekendy na rzekach Mazowsza, a 2 dla uczniów ursynowskich szkół. Organizatorzy zapewniają transport busami, nowoczesne kajaki i kadrę prowadzących. Szczegóły i zapisy znajdziecie na stronie fundacjaawe.pl.
2: Ważne dla mieszkańców Mazowsza.
0: Choć mam wrażenie, że temat ten jest ważny nie tylko z punktu widzenia mieszkańców Mazowsza, ale całego kraju. A mowa o suszy. Bo mimo śnieżnej zimy i okresowych roztopów, cały czas zmagamy się z pogłębiającym deficytem wody. Dane hydrologiczne i meteorologiczne wskazują, że w ostatnich latach na Mazowszu obserwujemy spadki poziomu wód gruntowych, które sięgają lokalnie od kilkunastu do nawet 40 cm rocznie, a sumy opadów w okresie zimowo-wiosennym bywają niższe o 30%. Lokalni urzędnicy, samorządowcy nie są obojętni na niedobory wód, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
3: Przede wszystkim to jest problem wszystkich mieszkańców, nie tylko Mazowsza, ale całej Polski, bo pamiętajmy, że klimat nam się zmienia i nie udawajmy, że tak nie jest. Generalnie my staramy się jako samorząd województwa mazowieckiego wspierać właśnie działania, które mają racjonalizować gospodarkę wodną. Chodzi o to, żeby te zbiorniki powstawały na Mazowszu i żebyśmy mogli racjonalnie gospodarować tą wodą. Pamiętajmy też o tym, że samorządy już widzą, że trzeba się przygotowywać na te zmiany klimatu i coraz więcej jest wniosków, które skierowane są na zbiorniki retencyjne. Było już w pewnym momencie tak

0: na Mazowszu, że jeden z dwóch wójtów ze wschodniego Mazowsza napisał do nas prośbę o wsparcie studni głębinowych, bo brakowało wody po prostu. I wtedy też zareagowaliśmy, pomogliśmy wybudować te studnie i dzisiaj, żeby nie było takich dramatycznych apeli, to właśnie po to są programy, które mają nas przygotować do tego.
1: Warto pamiętać, że coraz częściej niedobór wody przestaje być wyzwaniem wyłącznie rolniczym, a staje się problemem komunalnym, mówi Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń.
2: Jak przychodzi susza, to przychodzi przede wszystkim telefon od mieszkańców, którzy dzwonią, że brakuje wody w kranach. Samorządy na całym Mazowszu borykają się, szczególnie w takim okresie wakacyjnym, z niedoborem wody, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zbiorniki, akweny, ale przede wszystkim wody brakuje już w wodociągach. W związku z tym samorządy podejmują dość liczne działania, jeżeli chodzi o likwidację tego problemu. Na przykład w gminie Rzekuń wybudowaliśmy nową stację uzdatniania wody w 2025 roku, która została oddana do użytku, ale już widzimy, że ta stacja uzdatniania wody to jest jednak za mało, w związku z tym podejmujemy kolejne działania i też między innymi dzięki wsparciu Mazowsza będziemy realizowali kolejną stację uzdatniania wody, która będzie na terenie naszej gminy. To będzie czwarty SUW, który mam nadzieję, że do 2028 roku zostanie oddany do użytku. No i w ten sposób możemy walczyć z tymi niedoborami, z którymi borykają się również mieszkańcy. Natomiast jest to problem już ogólnokrajowy, który jest bardzo zauważalny społecznie. Dofinansowanie to jest równomierny rozwój Mazowsza i dzięki temu instrumentowi właśnie mamy możliwość realizacji takich zadań inwestycyjnych, które stanowią pilną potrzebę, jeżeli chodzi o poszczególne gminy. Jeżeli jest susza hydrologiczna, generalnie mieszkańcy mają problem, żeby nawet zagotować wodę. Woda to jest podstawowy czynnik, jeżeli chodzi o życie każdego człowieka, w związku z tym może człowiek jechać po drodze, która jest nieoświetlona, może ona być dziurawa, prawda? Może nie mieć kanalizacji, natomiast wodę musi mieć, w związku z tym to jest taka pilna potrzeba i samorządowcy mocno skupiają się na tym, żeby tej wody nigdy nie zabrakło. Stąd też takie działania, które podejmujemy, jak również Sejmik Województwa Mazowieckiego, który również podejmuje takie działania zmierzające do tego, żeby tej wody było zdecydowanie więcej.
1: I tak jak wspominałam, samorząd województwa ma liczne programy, które mają przeciwdziałać suszy i jest to na przykład program Mazowsze dla klimatu, który pozwala na finansowanie projektów retencyjnych, takich jak zbiorniki wodne, ogrody deszczowe czy systemy zatrzymywania wody, albo na przykład Mazowsze dla melioracji, który umożliwia wsparcie dla utrzymania i modernizacji urządzeń melioracyjnych. Jednak największe pieniądze na duże inwestycje wodne i retencyjne gminy mogą uzyskać z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. I to już wszystko, jeżeli chodzi o tę część programu. Dziękuję, że byliście ze mną.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
13: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie. Meloradio Warszawa. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
15: Biegające kury, drzewa owocowe i zielona przestrzeń w centrum miasta, 300 metrów od Sejmu. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. Mowa o osiedlu Jazdów, bo to tam dzisiaj zaglądamy. Opowiemy o historii tego miejsca i jak się narodziło, skąd wzięły się tam domki fińskie i kto je zamieszkiwał. I jak to miejsce wygląda dzisiaj, kto z niego korzysta i z jakich atrakcji możemy tam skorzystać. O tym wszystkim rozmawiam z Wojciechem Matejko z partnerstwa Wolne Jazdów. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
16: Jazdów jest przestrzenią absolutnie unikalną. Jest to osiedle domków drewnianych w samym sercu miasta, 300 metrów od Sejmu. Teraz znajdujemy się w ogóle tuż za bramą ambasady Niemiec, więc znajdujemy się w samym sercu Warszawy, w centrum rządowej dzielnicy, można by było tak powiedzieć. Ale jak się wchodzi tutaj, to ma się poczucie, że nagle wchodzimy przez jakiś portal do jakiejś wioski położonej pod lasem.
15: Taka trochę Narnia.
16: Jest tutaj masa zieleni, to takiej bardzo różnorodnej. Są i wielkie drzewa, i krzewy, i drzewa owocowe, i ogrody warzywne, i mamy ule pszczele, i kury biegają nawet pod jednym z domków, więc no naprawdę dzieje się tutaj dużo, jeśli chodzi o zieleń i przyrodę. No ale dzieje się też dużo, jeśli chodzi o ludzi i o działalność, bo domki tutaj przyjechały ze Związku Radzieckiego, który otrzymywał je od Finlandii w ramach reparacji wojennych po przegranej II wojnie światowej. Domki były wtedy masowo produkowane, tego typu domki modułowe w fińskich fabrykach i były takim nowoczesnym bardzo sposobem myślenia w ogóle o drewnianej architekturze, o drewnianym budownictwie. Wyjeżdżały z fabryki w takich częściach, w takich modułach, które to części później zgodnie z instrukcją można było sobie składać na miejscu i budować taki dom trochę jak z klocków Lego albo trochę jak meble IKEA, prawda? No i tutaj przyjechało do Warszawy takich domów około 500 po wojnie. One miały służyć jako właśnie takie tymczasowe rozwiązanie dla mieszkańców wracających po powstaniu do stolicy, czy w ogóle po wojnie. Warszawa wtedy była kompletnie zniszczona, więc to był taki dobry sposób na to, żeby szybko, niewielkim kosztem właśnie takie osoby zakwaterować. Tutaj na osiedlu Jazdów, gdzie przed wojną mieścił się szpital ujazdowski, stanęło ich około 90 i co ważne, też było to pierwsza taka kolonia tych domków w Warszawie, więc było to pierwsze powojenne w ogóle nowe osiedle w Warszawie i jego mieszkańcami też były pracowniczki, pracownicy Biura Odbudowy Stolicy, czyli osoby, które tworzyły plany dla odbudowy Warszawy po wojnie. Wyrysowywały to też w domkach, gdzie mieściły się pracownie kreślarskie. Na początku nie biuro odbudowy stolicy nie posiadało swojego odrębnego biura, więc tutaj nie tylko te osoby żyły, ale też mieszkały. Więc można powiedzieć, że tutaj zaczęła się odbudowa Warszawy.
15: Ile tych domków zostało? Bo pan powiedział, że 90 przyjechało. Ile zostało?
16: Jest ich 27 w tym momencie. Jeden jest spalony, czeka na odbudowę. Więc z tych 90 zostało niewiele, mniej niż 1/3. Wiązało się to z budową właśnie gmachów obu ambasad, z budową trasy łazienkowskiej, więc te domki były tak systematycznie rozbierane z biegiem lat. No a w roku 2010 władze dzielnicy Śródmieście ogłosiły, kiedy zostało już tutaj tylko 14 rodzin i te 20, wtedy było więcej, wtedy było 32 domy, że zamknie to osiedle, że mieszkańcy mają się wyprowadzić, a grunt zostanie przeznaczony pod jakąś nową zabudowę, zostanie po prostu sprzedany.
15: Dzisiaj mamy też kilka rodzin, które dalej zamieszkują te niektóre domki, ale nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, przede wszystkim jest to osiedle organizacji pozarządowych?
16: Tak, 7 domków w tym momencie jest zamieszkanych cały czas przez mieszkańców komunalnych, takich najtwardszych, którzy wtedy po ogłoszeniu właśnie likwidacji osiedla stwierdzili, że się nie wyprowadzą, że będą walczyć o to, żeby osiedle mogło tutaj pozostać. I to oni zapraszali organizacje pozarządowe, oni pierwsi założyli też swoją własną organizację, Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów. I wtedy z takiej wspólnej właśnie powstającej grupy tych organizacji aktywistek, aktywistów działających tutaj, żeby to osiedle ochronić, powstała inicjatywa Otwarty Jazdów i aktualnie w naszym partnerstwie Otwarty czy Wolny Jazdów już teraz jest 25 takich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które wynajmują 18 domków od zarządu dzielnicy Śródmieście na działania kulturalne, społeczne i edukacyjne.
15: Pan z tym miejscem, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jest związany 12 lat i powiedział pan, że to jest cały czas ciągła walka i brak poczucia bezpieczeństwa.
16: Tak, no wiele rzeczy udało nam się zrobić przez te 12 lat. Osiedle zostało zrewitalizowane rękami mieszkańców i właśnie tej społeczności organizacji pozarządowych. Nie tylko teren, te ogródki, które zaczęły żyć nowym życiem, te ogrody społecznościowe, czy właśnie różne inne pomysły na wykorzystywanie tej przestrzeni, ale też same domki zostały wyremontowane przez organizacje, które wchodząc tutaj otrzymały od dzielnicy Śródmieście tylko klucze do lokali wtedy jeszcze mieszkalnych i to na barkach organizacji było przekształcenie tych lokali na lokale usługowe oraz wszystkie niezbędne remonty do wykonania.
15: Jak to teraz wygląda? Jak wygląda współpraca z władzami dzielnicy, z władzami miasta?
16: No ta współpraca od tamtego momentu układała się bardzo różnie. Na początku był taki duży entuzjazm po właśnie ogłoszeniu, że konsultacje społeczne będą respektowane i duże nadzieje również nasze na to, że za chwilę faktycznie wszystkie domki zostaną wyremontowane, że organizacje będą mogły tutaj działać, że ci mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, będą mogli tutaj zostać. I ja też pamiętam dużo swojej naiwności, takiego myślenia, że no już skoro jest podpisane, że te konsultacje będą respektowane i wdrażane w życie ich efekty, to że w zasadzie mamy to, udało się. No i my szybko przystąpiliśmy do jakiejś takiej samoorganizacji. Powołane zostało właśnie Partnerstwo Otwartych Jazdów, które miało służyć jako taka platforma do rozmów o przyszłości całego osiedla, żeby tak różna grupa tutaj różnych organizacji i mieszkańców mogła się dogadać. Spotykamy się zawsze w pierwsze poniedziałki miesiąca, żeby to wypracowywać. No i wypracowywaliśmy przez te lata bardzo dużo. Prowadziliśmy różnego rodzaju też projekty finansowane z różnych źródeł, z European Cultural Foundation, czy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Różnego rodzaju pomysły na znalezienie takiego modelu współzarządzania tym miejscem, bo zarówno w konsultacjach społecznych z 2014 roku, jak i po prostu takim marzeniem tutaj wszystkich osób zaangażowanych było to, żeby stworzyć pierwszą w Polsce taką miejską autonomię. Trochę tak myśląc o tym, co ma Kopenhaga, na przykład Christiania, prawda? Tylko Christiania jest takim miejscem, które zostało zeskłotowane. Nam zależało na tym, żeby wspólnie z Urzędem Miasta wypracować jakąś nową formułę partycypacji, uczestnictwa aktywnych obywateli w takim naprawdę gospodarzeniu na jakimś terytorium. Nie mamy takich narzędzi w Polsce. Trzeba takie narzędzie wymyślić. Jesteśmy o tym głęboko przekonani. Nawet bardziej niż te 10 lat temu, jak widzimy, że pewne rzeczy po prostu są niemożliwe do zrobienia. Jeśli nie ma się jakiejś takiej właśnie myślenia partnerskiego w tych relacjach, sytuacjach. Nie dzieli się zasobów, nie dzieli się odpowiedzialności, tylko cały czas no, my niestety jesteśmy postrzegani jako jakaś grupa, jakaś tam strona społeczna, która od czasu do czasu może się wypowiedzieć na jakiś temat, prawda? No i wypowiadaliśmy się wielokrotnie. Wypowiadaliśmy się na temat wpisu do gminnej ewidencji zabytków, układu urbanistycznego, siedla jazdów, czasami to zainicjowaliśmy. Zaaplikowaliśmy, żeby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla jazdów powstał właśnie w taki sposób konsultacyjny i to się wydarzyło w 2018 roku. Odbyły się te konsultacje związane z miejscowym planem. No czy też właśnie wypowiadaliśmy się w tych pierwszych konsultacjach z 2014 roku. Czy wypowiadaliśmy się ostatnio, kiedy konsultowaliśmy sposoby remontów domków i inwestycji w teren. No i fajnie się wypowiadać, fajnie mieć fajne pomysły, a jeszcze fajniej by było, gdyby te pomysły realnie później znajdowały swoje odzwierciedlenie w tych wszystkich dokumentach, które powstają. No niestety jest tak, że jest to dalekie od realizacji, bo wyłożony plan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zawierał kluczowych zapisów, które wtedy w 2018 roku były w koncepcji, która powstała po tamtych konsultacjach. Projekty remontów domków są dalekie od tego, jak to powinno być robione w myśl też przewodnika architektonicznego dla osiedla jazdów, który powstał na zlecenie stołecznego konserwatora zabytków. Inwestycje w teren również no, nie będą spełniały, jeśli zostaną zrealizowane w taki sposób wielu kluczowych dla nas ważnych rzeczy związanych czy to z czwartą przyrodą, czy poszanowaniem tego podziału na domki właśnie mieszkalne i domki organizacji pozarządowych, tak żeby mieszkańcy mogli dalej komfortowo tutaj mieszkać, bo w myśl na przykład tego projektu inwestycji w teren mieszkańcom domów komunalnych mają być usuwane ogrodzenia, więc no, są to wszystko bardzo niefajne rzeczy, które my jako właśnie tylko strona społeczna, która gdzieś tam ma czasami konsultować i nie ma zagwarantowanego tego, że to realnie będzie uwzględniane i że ten głos będzie się liczył, no jesteśmy pozbawieni realnego współdecydowania o tym, jak to miejsce ma się rozwijać, a przypominam, to jakby gdyby nie mieszkańcy, gdyby nie organizacje pozarządowe, gdyby nie aktywistki, aktywiści, to tego miejsca by już nie było, prawda? Znaczy ono by nie służyło w tym momencie dziesiątkom tysięcy mieszkańców Warszawy, którzy odwiedzają co roku nas tutaj. Właśnie w takiej skali około 80-90 tysięcy odwiedzin już, więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby w końcu być traktowanemu po partnersku.
15: A jak pan myśli, dlaczego tak jest? Dlaczego nie jesteście traktowani po partnersku? Dlaczego ten wasz głos przez tyle lat nie jest słyszalny?
16: To jest pytanie do urzędników, do polityków, którzy pracują w ratuszu i mają moc podejmowania decyzji, takich strategicznych, długofalowych dla tego miejsca. Ja nie chcę snuć domysłów.
15: A z jakimi odpowiedziami się spotyka w takim razie?
16: Nikt nie przyznaje tego. Znaczy, według Urzędu Miasta i jego przedstawicieli jest ta współpraca, jest ta rozmowa, jest ten dialog. Ja mogę powiedzieć tak, są rozmowy, jest dialog, z którego absolutnie nic nie wynika. Bo my od 10, czy nawet już więcej, od czasu konsultacji społecznych cały czas powtarzamy to samo. Osiedle powinno pozostać osiedlem mieszkalnym.
15: My w Osiedlu Jazdów jeszcze pozostajemy i mam dla was ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale jakiś czas temu Osiedle Jazdów, a właściwie aktywiści ogłosili niepodległość tego miejsca. Co ciekawe, możecie złożyć wniosek o paszport. To jest taki symboliczny dokument, który odzwierciedla przynależność do tej przestrzeni i jej wartości. Ale o szczegółach w rozmowie z Wojciechem Matejko.
16: Deklaracja jest bardziej takim dokumentem opartym na wartościach naszych, ideowym. Ona mówi o tym, że Jazdów powinien być obywatelski, że powinien być samorządny, że powinien być taką przestrzenią, w której wolno więcej trochę, w której wolno obywatelowi brać odpowiedzialność za dane terytorium. Mówi o naszych wartościach, o ciągłości, o błogości, o wzajemności, o empatii, otwartości, o współbyciu. I jest pewnego rodzaju no, takim tekstem emancypacyjnym, właśnie dającym prawo do tego, żeby właśnie współdecydować o tej przestrzeni.
15: Jeszcze chciałam wspomnieć o tym, co dla mnie jest ciekawostką, że tak naprawdę każdy z nas może zostać obywatelem Jazdowa, macie urząd.
16: Absolutnie tak. Jest to w tym momencie urząd wirtualny na stronie wolnyjazdów.pl. Każda mieszkanka, mieszkaniec Warszawy, ale nie tylko Warszawy i nie tylko Polski, może złożyć taki wniosek o obywatelstwo. Za dodatkową niewielką opłatą można nawet poprosić o wydrukowanie takiego paszportu, ale myślę, że to nie jest niezbędne. niezbędne. Każda obywatelka, każdy obywatel dostanie od nas potwierdzenie tego obywatelstwa, zostanie wciągnięta na nasze listy mailingowe, będzie otrzymywać informacje na temat planowanych przez nas akcji związanych właśnie z tą autonomią, z tą odzyskaną wolnością. Będą też specjalne profity z tego obywatelstwa. Będą też różnego rodzaju obowiązki, no ale przede wszystkim zapraszamy do tego, żeby przez tą aplikację właśnie obywatelstwo związać się też z tym miejscem, żeby nie mówić już, że wy tam na Jazdowie, tylko my tutaj na Jazdowie wszyscy, bo jest to teren miasta, a miasto to nie jest jakaś firma, którą ktoś prowadzi, którą akcjonariusze wybierają do prowadzenia i to jest ich. Nie, miasto należy do wszystkich mieszkańców i tak samo Jazdów należy do wszystkich mieszkańców i ktokolwiek chce tutaj stać się obywatelem, obywatelką, może to zrobić i czuć się częścią tego miejsca i współdecydować też razem z nami o tym, w jaki sposób to miejsce ma się rozwijać. Jest to na pewno jakaś perełka taka, której gdyby zabrakło, albo gdyby miała zmienić swój charakter radykalnie w stronę właśnie taką nastawioną na zysk, to byłaby to gigantyczna strata. Więc zapraszam, żeby tutaj przychodzić z kocykami, bez kocyków, pukać do domków, nie bać się. Otworzą uśmiechnięci ludzie, którzy często podzielą się jakąś fajną historią, albo chociaż kawą i herbatą. Do ogrodów można przychodzić, jak nie ma zamkniętych furtek, bram, rozkładać się z kocykami. Naprawdę nikt was stąd nie wygoni. Wręcz przeciwnie, my się zawsze cieszymy, kiedy po prostu osoby tutaj przychodzą. W niedziele różne odbywają się tutaj oprowadzania, takie, na których można poznać historię właśnie tego miejsca. Prowadzą nasze wolontariuszki, wolontariusze. W niedzielę o godzinie 12 start spod domku na ulicy Jazdów 10/5.
15: Tak jak wspomniałam na początku, tam całkiem sporo się dzieje. Możecie wziąć udział w koncertach, możecie pospacerować, powylegiwać się na kocu, oczywiście w te ciepłe dni. Możecie zabrać do domu trochę śliwek i mirabelek, ale przede wszystkim możecie uciec od codziennego zgiełku i po prostu odpocząć.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
15: Zabieram was na subiektywny spacer po warszawskiej Pradze, a spacerować będziemy z Witoldem Szabłowskim, który jest reportażystą, autorem książek kulinarno-reporterskich. I trochę kulinarnie o Pradze opowiemy, ale nie tylko, bo będzie bardzo dużo historycznych ciekawostek. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Znajdujemy się przy pierwszym punkcie. Pierwszy punkt to Bazar Różyckiego.
17: Akurat jest zamknięta brama, jak tu stoimy, ale i tak mogę troszeczkę Państwu powiedzieć o tym miejscu, które jest rzeczywiście niezwykłe, bo bardzo mocno jest wpisane w historię i w tożsamość Pragi. Praga w ogóle bardzo długo była dzielnicą drewnianą. Była taką trochę biedniejszą siostrą Warszawy Lewobrzeżnej, która się pięła w górę, tam się robiło prawdziwe pieniądze, tam się robiło prawdziwe interesy. Tutaj bardzo długo ludzie mieszkali w domach drewnianych, regularnie te domy były trawione przez pożary, ale takim punktem, takim momentem, kiedy Praga zaczęła się bardzo mocno rozwijać, była budowa kolei. Wybudowano dworzec petersburski, którym można było dojechać do samej ówczesnej stolicy zaboru. No, my byliśmy w zaborze rosyjskim, więc do ówczesnej stolicy Rosji, czyli do Petersburga. I wokół dworca petersburskiego po raz pierwszy zaczęto budować domy murowane i też zaczęły się tworzyć takie naprawdę olbrzymie majątki. I do tego momentu, i było tak, że bardzo dużo było handlu na Pradze. Wiadomo, jak, gdzie dworzec, tam i handel, do dzisiaj tak jest. Gdzie handel, tam też w miarę łatwe pieniądze, ale ten handel przez wiele, wiele lat był nieuporządkowany, aż taki tutaj nasz praski, trochę aptekarz, trochę biznesmen, pan Różycki, razem ze swoim takim pomocnikiem, taką swoją prawą ręką, Żydem Manasem Rybą, wymyślili, że to jest świetny moment, żeby handel na Pradze uporządkować, że Pradze brakuje bazaru z prawdziwego zdarzenia. Pan Różycki wykupił tutaj działki pod przyszły bazar, no i okazało się to strzałem w dziesiątkę. To znaczy Różyc jak wypalił pod koniec XIX wieku, to wypalił w kosmos, zarabiało się tu krocie, wszyscy sprzedawcy z Różyca to byli naprawdę ludzie zamożni, o samym panu Różyckim nie wspominając, bo ten tu zarabiał na tym najwięcej ze wszystkich. Jak się wchodziło na bazar, to stał taki wiele ludzi, którzy pamiętają tego Różyca jeszcze przedwojennego, stał taki wielki niebieski syfon, w którym można było kupić wodę gazowaną, a to dlatego, że pan Różycki miał również rozlewnię wód gazowanych i to też był jego biznes. Różyc był bardzo ciekawym miejscem kulinarnie, ponieważ Różyc był miejscem warszawskiego street foodu. Znowu wiadomo, gdzie dworzec, tam bazar, gdzie bazar, tam po tym jak się zrobi interesy większe, mniejsze, trzeba coś zjeść. I tutaj takim bardzo typowym praskim daniem, bo taką praską przekąską, było coś, czego już niestety nie uświadczymy, bo wyginęło to zwierzątko, a były to minogi. Minogi jest to takie coś, co sobie pływa w wodzie, ale nie jest ani rybą, ani rakiem. Jest to zupełnie oddzielny gatunek zwierzęcia. Polecam Państwu, żeby sobie zobaczyć w internecie, bo ono wygląda naprawdę niesamowicie. Ma taką wielką paszczę z olbrzymią ilością zębów. Kiedyś w Wiśle się to łowiło na tony. I te minogi były krojone w plasterki, robiono z tego albo galaretkę, albo to po prostu zapiekano, podawano z octem i to był taki typowo praski fast food, a drugi typowo praski fast food to były pyzy. Pyzami po prostu bazar Różyckiego stał. Pyzy tutaj sprzedawano też, tak jak te minogi, na tony, na naprawdę olbrzymie ilości. I właściwie ta tradycja jest kultywowana do dzisiaj, już na dużo mniejszą skalę, ale stoimy dokładnie pod lokalem Pyzy i Flaki Gorące, które zresztą wygrało kiedyś w Dechę Gazety Wyborczej za najlepszy lokal w Warszawie. I te pyzy w takie w słoiku, bardzo typowe tutaj dla okolic bazaru Różyckiego, do dzisiaj można tutaj skosztować.
15: Ja o te minogi dopytam, miałeś przyjemność kosztować?
17: Tak, ale nie w Warszawie, bo w Warszawie minogów zjeść się nie da, no bo po prostu wzięły i od kiedy... Minóg, żeby się...
15: Wzięły i zniknęły.
17: No, wziął i wyginął. Minóg, żeby się rozmnożyć, potrzebuje popłynąć, to tak jak jesiocz, który też wyginął z powodu tego, że otworzono tamę we Włocławku i te zwierzęta, które migrują, żeby tam mieć przyjemność rozmnożenia się i przekazania swojego kodu genetycznego dalej. Te zwierzęta niestety w Wiśle się nie ostały przez tamę, no i minóg jest jednym z nich i no, dopóki jest tama we Włocławku, ale nic się nie zapowiada, że miała zniknąć, to minoga w Wiśle nie będzie. Ja próbowałem minogów na granicy rosyjsko-estońskiej w Narwie. Tam sobie płynie rzeczka Narwa, bardzo czysta, bardzo ładna, bardzo elegancka i tam minogi są i są rzeczywiście pyszne, więc ta nasza przekąska była bardzo dobra. Co ciekawe, przed wojną w Wiśle wyławiano też na bardzo dużą skalę raki, to tylko mówię o tym, jak czysta była woda. I do raków nawiązuje restauracja Źródło, to jest tutaj praska niedaleko cerkwi, którą polecam, bo tam właśnie można spróbować raków. No nie sądzę, żeby to były raki z Wisły, ale i tak nawiązuje to do tych przedwojennych praskich tradycji. Taką niesamowitą postacią, bo jesteśmy na wejściu właśnie, pan zamknął bramę do Różyca, już nie wejdziemy, ale taką niesamowitą postacią związaną właśnie z tą stroną bazaru Różyckiego był pan Wicuś Andruszkiewicz. To był pan, który przed wojną służył na łodzi podwodnej, jako wodniak, jako żołnierz, marynarz i tak dalej. Natomiast w czasie wojny zaczął handlować na bazarze Różyckiego. No i pan Wicuś, ponieważ to był dawnym żołnierzem, więc siłą rzeczy miał dobre połączenie z Armią Krajową i pan Wicuś zaczął bardzo szybko sprzedawać trefny towar, ale we współpracy z AK i najciekawszą chyba rzeczą, którą sprzedawał, były wszy zarażone tyfusem, gdzie polskie podziemie bardzo dbało o to, żeby takie wszy były dostępne dla wszystkich niemieckich żołnierzy, dla wszystkich żołnierzy Wehrmachtu, którzy chcą się tyfusem zarazić. No, była to sytuacja typu win-win. Podziemie zyskiwało na tym, że wielu Niemców nie jest zdolnych do realnej walki, za to Niemcy byli zadowoleni, że nie muszą jechać na front wschodni, gdzie już wtedy wiedzieli, że raczej z tego frontu nie wrócą. Pan Wicuś Andruszkiewicz po wojnie właśnie na ulicy Brzeskiej, tuż przy wejściu na Różyca, założył bardzo słynną restaurację, która się nazywała Schron u Marynarza, ponieważ przez chwilę wszystkie najważniejsze urzędy, przez kilka pierwszych miesięcy po wojnie, wszystkie najważniejsze urzędy, to znaczy cały ten Bierut, cała ta komunistyczna wierchuszka stacjonowali na Pradze, bo lewa strona była zniszczona po powstaniu, więc do Wicusia Andruszkiewicza przychodzili absolutnie jeść wszyscy. Był bardzo mile widziany, trochę był taką legendą praską, ważył chyba ze 160 kilo, są jego zdjęcia, można sobie obejrzeć, był taki potężny pan Wiesław Ochman, śpiewak operowy znany, tutaj urodzony przy ulicy Ząbkowskiej, wspominał, że jak Wicuś Andruszkiewicz szedł, trzęsła się ziemia, no ale później PRL rozpoczął tak zwaną wojnę o handel, zabierano prywaciarzom wszystkie możliwe biznesy i panu Wicusiowi również jego restaurację zabrano.
15: Przypomnę, że moimi państwa gościem jest Witold Szabłowski, reportażysta, pisarz i mieszkaniec warszawskiej Pragi, a teraz stoimy przed bardzo ładną kamienicą. Co to jest za kamienica?
17: Jest to kamienica pod Trzema Sobami, którą prażanie i też warszawiacy myślę, że bardzo dobrze znają, ale możemy założyć roboże, że ktoś jej jednak nie zna, więc bardzo państwu serdecznie polecam przyjechanie na Pragę. Naprawdę warto sobie przyjść. Ona leży na przedłużeniu kładki, więc można też sobie przejść na piechotkę, żeby ją zobaczyć. Czego tu nie ma? Tu są gryfy, tu są nietoperze, tu są wreszcie te trzy tytułowe sowy. Jest to taki budynek, który też zawdzięczamy temu, że się Praga rozbudowywała po rozbudowie kolei. Przyjechał mianowicie z Rosji taki pan Witold Masalski, bardzo bogaty człowiek, który miał też ambicje, żeby pójść w deweloperkę i on tę kamienicę, on postawił kilka budynków po lewej stronie Wisły, nie zachowały się, ale to była taka najbardziej okazała perła w jego kolekcji budynków. I tutaj w latach 30., teraz przechodzimy na tematy gastronomiczne, tutaj w latach 30. na dole była taka restauracja z pięknym szczytowym wejściem. To wejście się zachowało, do dzisiaj tam jest gastronomia. Wtedy, ponieważ znowu jesteśmy cały czas na obrzeżach tego dworca petersburskiego, więc wtedy prowadził ją pan żydowskiego, właśnie nie żydowskiego, pochodzenia po prostu Żyd, który miał na imię Abram. I restauracja, no Abram widocznie nie sądził, że trzeba jakoś tam kombinować z nazwą, więc nazwał ją po prostu U Abrama. Polska niestety w latach 30. no zwolenników narodowej demokracji było coraz więcej i oni panu Abramowi wybijali szyby. Panu Abramowi no jak po raz drugi, trzeci, czwarty musiał te okna w restauracji stawiać tylko dlatego, że był Żydem i że komuś się to nie podobało, to wymyślił wspaniały pomysł, że trzeba zmienić nazwę restauracji. I jakąż ironią losu, bo pan Abram chciał zmienić imię na jakieś bardzo polskie i w roku 38 zmienił nazwę swojej restauracji z U Abrama na U Adolfa. Dzisiaj jest to ironia losu, ale do dzisiaj to miejsce zachowało klimat gastronomiczny. W tej chwili jest tam pizzeria, zresztą bardzo dobra. Myślę, że z czystym sumieniem mogę państwa zaprosić na pewno do obejrzenia tej kamienicy. A myślę, że również potem na pizzkę.
15: Znajdujemy się w sercu warszawskiej Pragi. Przed nami duży, okazały, monumentalny budynek, który był kiedyś?
17: Był kiedyś dyrekcją kolei. To było przed wojną i został wybudowany w pięknym, modernistycznym wtedy stylu. Natomiast po wojnie to było dokładnie miejsce, gdzie było serce Polski Ludowej. To stąd, to co mówiłem na początku, to stąd Bierut i jego koledzy rządzili przez kilka miesięcy Polską, aż lewa strona Wisły podniosła się z gruzów na tyle, żeby można tam było umieścić władze centralne. I z tego okresu pochodzi bardzo ciekawa informacja o tym, że żołnierze podziemia, którzy jeszcze nie zostali przez komunistów aresztowani, ludzie związani z podziemiem, planowali wytrucie tej wierchuszki komunistycznej. Mianowicie próbowali się dogadać z kucharkami, do których mieli jakiś tam dostęp i planowali podać truciznę Bierutowi i jego najbliższym współpracownikom. O tym, że w ogóle taka akcja była planowana, wiemy dzięki temu, że był w nią zaangażowany nie kto inny, jak młody Władysław Bartoszewski, który jako młody człowiek był zaangażowany właśnie w działalność organizacji Wolność i Niezawisłość. I kiedy opublikowano jego dossier, kiedy opublikowano jego dokumenty, jego teczkę osobową z wiadomości, które gromadziły na jego temat, gromadziła na jego temat Służba Bezpieczeństwa, była tam m.in. informacja, że SB wiedziało o tym, że on taki zamach planuje i że jest w grupie, która próbuje tejże komunistycznej wierchuszki się pozbyć. Więc historia kuchenna, ale bardzo ciekawa o tym, jak mogliśmy stracić pierwsze komunistyczne władze Polski dzięki młodemu Władysławowi Bartoszewskiemu.
15: A teraz wędrujemy dalej. Jesteśmy w okolicach warszawskiego ogrodu zoologicznego i opowiemy o aspekcie wielokulturowym warszawskiej Pragi, bo taki aspekt istniał i przed II wojną światową i teraz ma się całkiem nieźle. Opowiemy o tym również w kontekście kulinariów.
17: Praga zawsze była takim miejscem, które przyciągało wielokulturowość. Przed wojną była w dużej mierze żydowska, ale też byli tu Ormianie, byli Karaimi na Pradze, byli Tatarzy, było bardzo dużo, byli Rosjanie, którzy budowali kolej i którzy tu też mieszkali, po których została cerkiew. teraz po wojnie na Pradze też jest bardzo wielokulturowo i też mam wrażenie, że bardzo często jak przyjeżdża jakaś mniejszość i zaczyna zasiedlać Warszawę, to bardzo często zaczyna od Pragi i to ma oczywiście też swój wyraz gastronomiczny. Na przykład ekspansja kuchni wietnamskiej, w ogóle kuchni z Dalekiego Wschodu, zaczęła się od Pragi, konkretnie od bazaru dziesięciolecia i z tego bazaru promieniowała na przykład zupa pho. Po raz pierwszy pojawiła się w Warszawie na bazarze dziesięciolecia, dzisiaj na Stadionie Narodowym, no, kiedyś to był Stadion Dziesięciolecia, później Bazar Dziesięciolecia, ale na przykład my jesteśmy w takim punkcie, gdzie jest pierwsza w Warszawie czebureczarnia, czyli miejsce, gdzie można kupić tradycyjne danie Tatarów krymskich, bardzo popularne w całym byłym Związku Radzieckim i do tej czebureczarni przez wiele lat, no kto wiedział, to zachodził, ja akurat byłem w tej grupie, ale nigdy nie było tam specjalnych kolejek, a ponieważ w ostatnich latach w Warszawie mieszka więcej i więcej ludzi z dawnych radzieckich republik, czyli coraz więcej Ukraińców, ale też Białorusinów, Rosjan, Litwinów, Łotyszy, to ta czebureczarnia jest okupowana. Bardzo słusznie, bo mają bardzo dobre czebureki. Naprawdę warto sobie tutaj zajść i spróbować. A jeżeli ktoś czebureka nie lubi, to po drugiej stronie ulicy mamy naprawdę fantastyczny bar mleczny. To taki w stylu takich najlepszych barów mlecznych. Jest boazeria na ścianie. No, może brakuje troszeczkę przywiązywanych, co znamy z filmów Stanisława Barei, widelców i noży przywiązywanych na łańcuchu do stołów. Ale i tak bar Rusałka dla miłośników barów mlecznych. Bardzo serdecznie polecam.
15: Spacerowałam wspólnie z Witoldem Szabłowskim, reportażystą, autorem książek reportersko-kulinarnych, ale również mieszkańcem warszawskiej Pragi już od 20 lat. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
18: Katarzyna Radziwilska, zapraszam na kolejny magazyn motoryzacyjny po drodze Moto Warszawa. A dziś w magazynie, można powiedzieć, ciąg dalszy cyklu, rozmawiamy z kierowcami miejskich autobusów w Warszawie, ale dziś dla odmiany w studiu Meloradia kierowczyni miejskiego autobusu, Weronika Majewska, witam serdecznie.
19: Witam serdecznie.
18: Panią Weronikę poznałam podczas Mistrzostw Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego, zgadza się?
19: Zgadza się.
18: Pani prowadzi też bloga Majka na Przegubie, ja do tego bloga często zaglądam, bo jest tam dużo fajnych informacji o tym, jak się jeździ po Warszawie miejskim autobusem, ale też takich różnych innych ciekawostek. Na przykład ostatnio wyczytałam z tego bloga o przewozie zwierząt w komunikacji miejskiej.
19: Zgadza się.
18: I to jest też taki bardzo ważny i przydatny wpis, myślę, dla pasażerów. No ale zacznijmy od początku. No właśnie, jak to się wszystko zaczęło? Jak zaświtało pani w głowie, żeby zostać kierowczynią miejskiego autobusu?
19: To się wydarzyło, można powiedzieć, już w latach młodzieńczych. Ja to na swoim profilu na Facebooku już opisałam. Generalnie moi rodzice jeżdżą aktywnie wciąż w komunikacji miejskiej. Obydwoje są kierowcami zawodowymi. Najwięcej w sumie czasu spędzałam ze swoim tatą, ale moja mama też jeździła i jeździ do tej pory. Więc mogę powiedzieć, że od nich obydwojga, tak? No i gdzieś tam za dzieciaka niesamowicie mnie to fascynowało jako małe dziecko, że tyle guziczków, przejazdów, taki duży tabor, tak, duży autobus. No i tak to się gdzieś zaszczepiło.
18: Można powiedzieć, że dużo pani wiedziała o tej pracy wcześniej właśnie od rodziców. Wiedziała pani, czego się spodziewać.
19: Tak, zgadza się. Troszeczkę były inne czasy, bo ja jak gdzieś tam jako dziecko jeździłam z rodzicami, to trochę to inaczej wtedy wyglądało. Później byłam z tym cały czas na bieżąco, to się mocno zmienia, jeśli chodzi o ten zawód i to, jak to obecnie wygląda. Natomiast tak, ale generalnie takim moim kopem do tego, żebym się zebrała do tego zawodu, jest mój narzeczony.
18: O proszę. To pozdrawiamy oczywiście narzeczonego serdecznie. Tak. To kiedy ten krok pani zrobiła w stronę tego właśnie, żeby za kierownicą miejskiego autobusu w Warszawie usiąść?
19: 3 lata temu. Jak bardzo kiepsko ułożyła mi się sytuacja wtedy z obecną pracą,

0: No zawsze chciałam, spróbujmy. No co mi zaszkodzi zaryzykować?
1: Rekrutacja i szkolenie. I jak to poszło? Jak z płatka? Czy coś panią zaskoczyło?
0: Nie zaskoczyło mnie nic. Bardzo szybciutko poszło. Szybciutko gdzieś tam udało mi się zacząć kurs. No i tak naprawdę w ciągu paru miesięcy już gdzieś tam przystępowałam do egzaminu.
1: Ile trwało szkolenie?
0: Ja zaczęłam wszystkie dokumentacje chyba bodajże ogarniać w listopadzie, natomiast prawo jazdy uzyskałam w lipcu, ale u mnie to wyszło z racji tego braku czasu, tak? Bo gdybym miała go więcej, to szybciej bym, jeździła, szybciej bym załatwiła. No i tam sprawy urzędowe, bo musiałam niestety poczekać na przeniesienie dokumentów z innego urzędu, bo się przeprowadzałam wtedy też, więc...
1: Jeszcze zapytam o to szkolenie. Co było najtrudniejsze w tym, żeby się przesiąść za kierownicy, powiedzmy, osobówki, za kierownicę autobusu?
0: Dla mnie był to trochę strach. Mimo wszystko jakieś obawy, że mogę sobie nie poradzić, jest to duży pojazd, tak? I tak naprawdę można powiedzieć, że byłam niedużo poznania kategorii B, bo bodajże chyba miałam 2 lata prawo jazdy na kategorię D, jak zaczęłam robić na AD. Także strach. Myślę, że strach, ale udało się. Miałam świetnego instruktora, pana Jacka. Jak mnie słucha, to oczywiście go pozdrawiam serdecznie z całego serduszka. Świetny instruktor.
1: Czy był strach na przykład przed jazdą przegubowcami? Bo wiele osób o tym mówi, że jakby tego się najbardziej obawia.
0: Trochę tak, jak zaczynałam, bo generalnie pierwsze półtora roku przejeździłam na dwunastkach, na autobusach 12-metrowych, a tak naprawdę dopiero gdzieś po niedawnym czasie przesiadłam się na przeguba, no i można powiedzieć, że jest to już rok czasu, jak na nich jeżdżę i teraz praktycznie tylko nimi.
1: No to jak rok czasu, to myślę, że pani doskonale pamięta ten swój pierwszy kurs już za kierownicą.
0: Tak, bardzo dobrze pamiętam. Pierwszy wyjazd na miasto to była linia 743. I strach był ogromny, dlatego że tutaj panowie z dyspozytorni przyszli i powiedzieli patronowi, ona jedzie pierwsza i niech dojedzie na kraniec, więc ja byłam kompletnie zestresowana, bo ja chciałam, żeby to patron pojechał pierwszy i pokazał mi co jak i dopiero bym usiadła. No ale udało się, no gdzieś tam faktycznie to był plus, bo jak mnie rzucili tak, żebym przyjechała sobie przez miasto, to trochę już dłużej było mi na samej linii.
1: Ta linia jak kursuje?
0: Z osiedla Gierczewska na Bemowie do Wolicy, to jest koło Pochocina.
1: Reakcje pasażerów?
0: Tak szczerze, chyba myślę, że raczej nie byli zestresowani. Jadąc ze świeżym kierowcą, jest obok zawsze patron. Natomiast...

0: pierwszy i mówisz, że świetnie jest jak na pierwszy dzień. Także było mi miło, wiedziałam, że okej, to jest to, czyli się w tym czuję.
1: No a jak jesteśmy przy pasażerach, no to trudno byłoby nie zapytać właśnie, jakie te doświadczenia z pasażerami są. Czy wyłącznie na plus, czy zdarzają się też jakieś stresujące sytuacje?
0: Ja bym powiedziała, że różne. Nie mogę powiedzieć, że ani tak, dlatego że to są różne sytuacje.
1: Czyli są jakieś, powiedzmy, sympatyczne sytuacje.
0: Miłe się zdarzają, natomiast ja bym powiedziała, że na chwilę obecną dużo więcej jest tych negatywnych sytuacji. Dużo jest gdzieś pretensji ze strony pasażerów i tak naprawdę tutaj chciałabym oddać siebie, że naprawdę za bardzo dużo rzeczy nie jesteśmy my odpowiedzialni ani winni. To pewne kwestie są nie do przeskoczenia i nas też obowiązuje regulamin przewozu, tak samo zresztą jak pasażerów, tak? Więc my musimy go przestrzegać i byłoby miło, gdyby oni też go przestrzegali.
1: Dokładnie. A poza tym warto dodać, że Warszawa to takie miasto specyficzne, po którym się chyba nie najłatwiej jeździ.
0: Nie mogę powiedzieć, że u nas jeździ się łatwo. Jeździ się ciężko, w szczególności jeśli chodzi tutaj o to ścisłe centrum. Myślę, że tutaj koledzy potwierdzą, że wcale łatwo nam nie jest.
1: Są jakieś takie miejsca w Warszawie, czy ronda na przykład, czy skrzyżowania, gdzie faktycznie no, jest trudno zmieścić się autobusem.
0: Myślę, że jest takich wiele. No, zacznijmy od tego, że coraz więcej tych dróg w Warszawie jest zwężanych na potrzeby zieleni czy innych inicjatyw. No i dużo miejsc jest wąskich, takich miejsc, gdzie są ciasne uliczki i musimy się pchać autobusem. Jest bardzo, bardzo wiele.
1: A warszawscy kierowcy osobówek ułatwiają życie, czy nie zawsze?
0: Nie zawsze. No, ja bym bardzo chciała, żeby ułatwiali, ale niestety nie zawsze tak jest. Najczęstsze przyczyny takie, znaczy przykrości, wymuszenia, wyskakiwanie gdzieś nam przed maskę, to jak dla mnie w ogóle absurd. Nie róbcie tego. Naprawdę to jest tonaż, to jest prędkość. Nawet jeśli my mamy, tutaj mówimy oczywiście o tej dopuszczalnej, tak? Te 50 na godzinę, to naprawdę to nie

0: No i bardzo często sama to zauważyłam, bo jako pasażerka jeżdżę autobusami miejskimi po Warszawie, kierowcy osobowych też zastawiają przystanki, prawda? To też
1: utrudnia. Zgadza się, to jest bardzo częste, w szczególności jeśli chodzi o przewozy taksówkarskie, to najwięcej tak naprawdę się z

zgarnianie pasażera. Bardzo często przy wielu przystankach jest tak zwana kiss and ride, z tego można śmiało korzystać, bo tam można stanąć i oczekiwać na osobę, na którą oczekujemy, ta, która gdzieś tam ma się pojawić w czasie najbliższym, ewentualnie kogoś tam, powiedzmy, podrzucić, wysadzić, ale starajmy się nie zastawiać tych zatrzymań.

0: po prostu to nam utrudnia wjazd i wykonanie prawidłowo manewru wyjazdu.
1: No i dobrze, żebyście kierowcy osobówek, tu do was w tej chwili się zwracamy, pamiętali o tych wszystkich uwagach. Przypomnę, że dziś w studiu Meloradia Weronika Majewska, kierowczyni autobusu miejskiego w Warszawie. Pani Weronika pracuje w miejskich zakładach autobusowych w Warszawie, ale jest też autorką bloga Majka na Przegubie. Skąd pomysł na samą nazwę?
2: Nazwa się wzięła stąd, że trochę nie miałam pomysłu na nazwę właśnie, a dyspozytor na zajezdni, na której pracuję, strasznie przyjęło mu się Majka i tak chodził i Majka i tak się zapytałam, skąd ci się to wzięło. On mówi, że jakoś tak od nazwiska. No i stwierdziłam, okej, no jak już tak, to mamy chwyt. No i tak jakoś złożyłam, no po prostu, to taki na spontanie ten tytuł, to nie było nawet jakoś mocno przemyślane przeze mnie. Po prostu chciałam jak najszybciej zabrać się ze zrobieniem bloga.
1: Ja często na tego bloga zaglądam, ale chciałabym, żeby pani powiedziała naszym słuchaczom, jaki cel przede wszystkim pani przyświeca, jakiego rodzaju wpisy się tam na tym blogu pojawiają. Ja dodam od siebie, że ciekawe.
2: Przede wszystkim edukacyjne. Mi bardzo zależy o tym, żeby ludzi edukować, uświadamiać, pokazywać to od strony tak zwanej kuchni. No fakt, bardzo chciałam pisać o swojej pracy, bo ja swoją pracę kocham wykonywać, jest to trudny zawód i myślę, że dobrze jest szerzyć tą wiedzę i uświadamiać ludzi, że wcale nie jest tak prosto i niekoniecznie to wygląda od tej strony, tak jak oni sobie to wyobrażają.
1: Można tam na przykład przeczytać, jak wyglądał dany dzień w pani pracy albo tydzień, prawda? Jakieś takie różne przypadki, jakie się trafiają, przygody.
2: Zgadza się. Opisuję swoje różne zdarzenia, przygody, debiuty na różnych liniach, bo jeszcze takich linii nieobjeżdżonych mam sporo.
1: No właśnie, a na jakich liniach można teraz panią najczęściej spotkać?
2: Najczęściej można mnie spotkać na linii 186, na liniach tutaj bardziej po stronie Białęki na pewno, w szczególności tych na Przegubie, ponieważ taki wóz mam przypisany na stan.
1: A wracając do samego bloga, jest dużo interakcji, jest dużo różnych odpowiedzi, komentują chętnie, jak to wygląda?
2: Tak, najbardziej bałam się troszeczkę tego, że w tych czasach spotka mnie hejt.
1: Ale tak, tego się chyba wszyscy autorzy blogów obawiają.
2: Natomiast jest on sporadyczny, ale nie jest to jakiś hejt, który by we mnie uderzał. Jest pozytywny odzew, bardzo się cieszę i dziękuję swoim fanom i obserwatorom, że są i kibicują i wyczekują kolejnych postów, że przychodzą, witają się, wymienią się spostrzeżeniami, rozmowami, tak, piszą aktywnie, także mnie to cieszy, mnie to sprawia ogromną radość, tak, że jest to pozytywnie odbierane i że mogę robić coś też dla nich.
1: Także drodzy słuchacze, gorąco wam polecam, zaglądajcie na bloga Majka na Przegubie. A ja jeszcze na koniec mam jedno takie pytanie, mianowicie, co by pani poradziła kobietom, paniom, dziewczynom, które tak się zastanawiają, czy właśnie nie spróbować swoich sił za kierownicą miejskiego autobusu, z czym się trzeba liczyć, co trzeba sobie wkalkulować w to, jeżeli się decydujemy.
2: Przede wszystkim to, co chciałabym powiedzieć. Kobitki, jeśli to czujecie, chcecie, gdzieś macie taką wewnętrzny głos, taki chciałabym to zrobić, chciałabym spróbować, nie zastanawiajcie się, spróbujcie, bo jak nie spróbujecie, to się nie przekonacie. Jeśli czujecie się na siłach, jeśli czujecie, że chcecie to robić, bo ja zawsze powtarzam każdej osobie, która zadaje mi takie pytanie, jak czujesz, że chcesz, to rób. Bo praca ma ci sprawiać przyjemność, ty masz pracę kochać, a nie się męczyć, tak? To jest odważny zawód, to jest trudny zawód i po prostu ja tak samo, ja po prostu to czułam. Czułam, chciałam spróbować, chciałam to zrobić, zrobiłam i nie żałuję absolutnie.
1: Troszeczkę skuśmy te panie. Dlaczego to jest taka dobra praca?
2: Ja myślę, że przede wszystkim, czemu dobra praca? To jest ciężkie pytanie, bo tu można by powiedzieć bardzo wiele na temat tej pracy.
1: Oprócz przyjemności, powiedzmy, z jazdy, oprócz takich sympatycznych momentów, chociażby ze strony pasażerów, to co jeszcze?
2: Myślę, że dla mam na przykład dużym plusem będą benefity, ponieważ MZA organizuje często jakieś pikniki. Myślę, że jako dla pań, które gdzieś tam są pracownicami, mają dzieci, jest to bardzo duży plus. Jest sporo takich plusów i myślę,
1: że benefity i pewnie to, że ta praca jest taka stabilna, prawda?
2: Tak, to przede wszystkim jest stabilne zatrudnienie, jeśli wykonujemy swoją pracę odpowiedzialnie, porządnie, nie rozrabiamy w cudzysłowie, to jak najbardziej nikt tu nie będzie robił problemu i myślę, że my kobitki jesteśmy mile widziane w tym zawodzie. Nawet przez naszą kadrę tutaj dyspozytorską, nie tylko, tym bardziej.
1: I do pracy. Jako kierowczyni miejskiego autobusu zachęcała przed chwilą Weronika Majewska, która była dziś moim gościem w studiu Beloradia. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
2: Ja również dziękuję ślicznie.
3: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
1: Warszawa. Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny Po drodze Moto Warszawa, a tym razem przygotowałam dla Was relację z ciekawego wydarzenia. W minioną niedzielę wybrałam się z mikrofonem Meloradia na targowisko przy ulicy Gierdziejewskiego w Ursusie, gdzie odbywał się zlot traktorów pół wieku na biegu. Zapraszam na krótką relację.
3: Odwiedziliśmy z mikrofonem
4: Andrzej Kaźmierczak, klub Traktor i Maszyna.
1: Panie Andrzeju, to wszystko zaczęło się już w sobotę.
4: W sobotę zaczęło się od 17 zabytkowych, prawie 80-letnich ciągników, które stały sobie przez kilka godzin pod Pałacem Kultury naprzeciwko Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie i gdzie uruchamialiśmy te ciągniki, pokazywaliśmy, jak one jeżdżą, jak pracują, w jaki sposób się w ogóle ten uruchamia ten ciągnik, ponieważ to jest silnik z gruszą żarową, więc to jest cały rytuał kilkunastominutowy. Kierownica włożona w wał, kręcenie tego ręką. Myślę, że ludzie już nie pamiętają, że coś takiego w ogóle było, natomiast jest to kawałek naszej historii, więc pielęgnujemy, pokazujemy i mamy frajdę z tego, że to jeszcze żyje.
1: A jak reagowali warszawiacy i turyści? O co pytali najczęściej?
4: Najczęściej dziwili się, że coś takiego w ogóle było, istnieje i jeszcze żyje. Bo przyznam szczerze, że Warszawa jest dość mocno wielokulturowa, więc to nie jest dziedzictwo ludzi, którzy tam to oglądają. W znacznej części ludzie widzieli to pierwszy raz.
1: Niedziela na targowisku przy Gierdziejewskiego. Tych traktorów mamy znacznie, znacznie więcej, ale zanim o traktorach, to chciałabym, żeby przypomniał Pan, jaka jest idea tego dzisiejszego wydarzenia.
4: Idee myślę, że są dwie, co najmniej albo trzy. O tych Pan Leszek ze strony organizatora.
5: Leszek Budźko, Centrum Kultury Ursu. Obchodzimy w tym roku 50. rocznicę strajku w czerwca 76. Ta impreza jest wpisana w obchody przez dzielnicę Ursów. W piątek było takie duże wydarzenie pod tytułem Bunt na torach, gdzie była rekonstrukcja wydarzeń z czerwca 76. I ten zlot wpisuje się też właśnie w ideę uczczenia robotników, którzy strajkowali w czerwcu 76 roku.
1: To teraz chciałam Pana namówić na to, żebyśmy się kawałek przespacerowali tą alejką, przy której stoją traktory właśnie.
4: Myślę, że zaczniemy od tego, że najstarszy Ursus C45, który tutaj dotarł, to jest 1947 rok, czyli początki produkcji. Jeżeli Państwo będziecie sobie chodzić i oglądać te Ursusy, to zobaczycie, że na niektórych jest napis nie tylko Ursus, ale jeszcze na przykład PZ Inż. Rozumiem, że każdy, kto tutaj bywa w Ursusie i choćby ogląda murale na Domu Kultury obecnym i przeszłym, pokojarzy sobie P7P, czyli Posag Siedmiu Panien, te fabryki, które tutaj produkowały nie tylko ciągniki, ale w zasadzie na początku armaturę parową, armaturę wodną, później silniki stacjonarne, później dopiero weszły jakieś ciągówki i dopiero po wojnie w zasadzie ciągniki pod marką Ursusa. Tutaj zobaczycie Państwo każdy rodzaj restauracji zabytkowej maszyny rolniczej, czyli na przykład taki stodolak tak zwany, zostawiony w oryginale, tak jak kiedyś wyjechał. Nikt tam tego nie uzdrawiał wizualnie, natomiast zrobiony perfekcyjnie mechanicznie. Nie widać tego, ale to tak jest. Są takie ciągniki, które są lekko podrestaurowane, żeby fajnie to wyglądało, ale nie przesadzone z tym, żeby to był jakiś wybitny cukiereczek. Zależy od gustu. Natomiast tutaj kolega stwierdził, że zrobimy jeden ciągnik, taką perełkę, cukiereczek z bardzo ładnym lakierem, myślę, że którego nie powstydzi się nie jeden samochód, z polerowanymi dodatkami mosiężnymi. I widać, że on wzbudza bardzo mocno zainteresowanie ludzi. Och, uroniliśmy go, ponieważ to są świeże rzeczy, żeby w tym stanie jak najdłużej przetrwał.
1: Chodźmy jeszcze kawałeczek dalej. Tutaj po prawej stronie to się bardzo dużo dzieje, bo cała ekipa młodych chłopców opanowała też, ale ten Ursus to już taki bardziej popularny.
4: Niektóre Ursusy, które Państwo tu macie szansę zobaczyć, cały czas pracują w polu. Niektóre przed chwilą z tego pola zjechały ze względu na to, że technologia troszkę posunęła się do przodu i przeszły w ten kierunek zabytku. Natomiast to, co jest ważne, myślę, dla słuchaczy Państwa, to jest to, że my wpuszczamy wszystkich na te ciągniki. Niech sobie przyjdą, niech wejdą, niech dotkną, niech pokręcą kierownicą, żeby oni poczuli, jak to wszystko jest. To nie jest wystawa, która jest za sznurkiem w muzeum, gdzie nie wolno niczego dotykać. Wręcz przeciwnie, zachęcamy do tego. Chodźcie, wsiadajcie.
1: Tu mamy ten najbardziej przed chwilą oblegany, to jest Ursus C355. On był produkowany w roku...
4: Prawdę mówiąc, nie wiem, jak ten egzemplarz konkretny...
1: Mniej więcej w latach
4: 70. zaczynała się produkcja, bo to jest cała rodzina tych samych prawie Ursusów 355, 360. One trochę może maską się różnią. Powstały w zasadzie od Zetora 4011. Mieliśmy później Ursusa 4011 i całą linię, gdzie właściwie te silniki są bardzo podobne, z bardzo niewielkimi zmianami przetrwały lata.
1: Tutaj widzę też bardzo ciekawy zestaw traktorów.
4: Tak, między innymi mamy tutaj jeden ciągnik Lance Bulldog, czyli w zasadzie pradziadka tego Ursusa, ponieważ historia była taka, że po wygraniu wojny alianci przejęli każdą technologię, która była technologią wojenną, w związku z tym jako inżynieria wsteczna powstały z Lance Bulldoga Ursusy, te C45 pierwsze. Wzięliśmy jedną taką sztukę tutaj, żeby zobaczyć, jakie detale różnią te ciągniki. Zobaczmy, że na czele zbiornika wodnego jest po prostu odlany napis Lance Bulldog, na naszych jest napis Ursus. Czoło tutaj u nas w naszych ciągnikach dość dobrze identyfikowało lata produkcji. Tutaj, gdzie jest napisane PZ Inch na przykład, wiadomo, że to były egzemplarze pierwsze. Potem miały napis Ursus, potem miały napis GZM, potem miały napis ZMU. Różne napisy tam były w różnych fazach produkcji.

0: mikrofonem Melo Radia wybrałam się na zlot traktorów. Chciałam zapytać, jakie przede wszystkim oprócz tych cudownych maszyn, oprócz tych cudownych pojazdów zabytkowych atrakcje przygotowano dziś dla warszawiaków i turystów tutaj?
1: Chcę przypomnieć, że my znajdujemy się teraz, tutaj gdzie stoją te ciągniki, na terenie byłego zakładu mechanicznych Ursus. Przewidzieliśmy tutaj dwie parady. Pierwsza już się odbyła po Czechowicach i Skoroszach. Natomiast będzie się druga parada i pierwszą częścią tej parady będą szamoty, czyli cały obszar Ursusa, w którym docelowo będzie mieszkać 50 tysięcy osób, który stanowił największą fabrykę ciągników właściwie w Europie. I też ideą jest to, żeby właśnie pokazać mieszkańcom Szamot, ta tożsamość Ursusa, żeby sobie uświadomili, że mieszkają właśnie na terenie tej pięknej fabryki, czyli zakładu przemysłu ciągnikowego Ursus. Atrakcje, oczywiście stanowiska animacyjne, koła gospodyń wiejskich, dopisała nam warszawska kranówka, bo upał miłosierny, więc można się napić chłodnej wody. Koncert zespołu Guzowianki, mamy namiot Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, Centrum Kultury Ursus i wiele, wiele innych atrakcji.
0: Wracając do traktorów, przy większości z nich widzę banery klubu miłośników Traktor i Maszyna. Coś o tym klubie warto by było powiedzieć.
2: Najstarszy w Polsce klub, który zajmuje się zabytkową techniką rolniczą, stworzony 25 lat temu w okolicach Leszna, w Wilkowicach. Mniej więcej 300 osób zapisanych wprost, większość z Polski, ale też Niemcy, Czesi, Słowacy, Duńczycy, Norwegowie, Szwedzi, bo to jest klub międzynarodowy. Robimy od 25 lat największą w tej części Europy wystawę zabytkowego sprzętu rolniczego. Tam przez dwa dni przewija się ponad 25 tysięcy ludzi. Przyjeżdżają też oczywiście kondukty z zagranicy, czasami na kołach, czasami na transportach ciężkich. I przy okazji zapraszam 22-23 sierpień. Co roku ten sam termin, przedostatni weekend sierpnia. Zapraszamy na spotkanie z zabytkową techniką rolniczą w takim mocno rozszerzonym składzie. Tutaj mamy około 50 traktorów, tam mamy ich ponad 300. Chcieliśmy być w tym miejscu, ponieważ to już jest nasz czwarty przyjazd do Warszawy. Kilkanaście lat temu byliśmy pod Pałacem Kultury i paradą przejechaliśmy sobie przez całe miasto, aż tutaj do terenów, gdzie jeszcze stały hale Ursusa. Także myśmy po tych halach sobie tam chodzili i jeździli. I tak co roku, jak tu przyjeżdżaliśmy tam co jakiś okres czasu, to topniało w oczach. Trochę przykro się patrzy na to, że największy zakład produkujący ciągniki rolnicze zniknął. Nie wiem, czy to jest znak czasu, czy znak polityki. W każdym razie nam jest szkoda. Wracamy tutaj.
0: Szkoda, oczywiście szkoda. Natomiast dziś cieszmy się z tego, że możemy oglądać te wyjątkowe, zabytkowe traktory. A przypomnijmy na koniec, że o dzisiejszym wydarzeniu opowiadali mi
1: Leszek Bućko, Centrum Kultury Ursus.
2: Andrzej Kaźmierczak, prezes klubu Traktor i Maszyna.
0: Dzień dobry, widzę, że Państwo podziwiają.
3: Wrażenie robi niesamowite wszystko. Tamte starsze są rewelacyjne i te są cudowne po prostu.
4: Dobrze, że to wszystko zniszczyły.
3: Dlatego, że koniec tego wszystkiego. No, że tutaj się buduje wszystko, to co piękne i wspaniałe, stare, nie ma.
4: Traktory szły na cały świat, z tego co mi wiadomo, co pamiętam. I teraz wszystko padło.
3: Szkoda, bardzo szkoda, bardzo szkoda.
0: Chciałabym, żebyście powiedzieli, co Wam w oko najbardziej dzisiaj wpadło.
5: A tamten złoty, znaczy czarno-złoty, ten pierwszy, drugi chyba w kolejności, to chyba najfajniej odrestaurowany, jak można nawet.
0: No jak zabytkowy samochód, te detale.
5: Jak najbardziej tak, jeszcze wszystkiego nie sprawdziliśmy, jeszcze nie udało się, bo dopiero zaczynamy, ale tak, na pierwszy rzut oka to chyba ten ze złotymi wstawkami, no. Tak.
6: Akurat ze wsi pochodzę, więc trochę interesuję się tym, ale bardzo ładne są. To widać pieczołowicie odrestaurowane, niektóre są sprzęty, także dużo pracy włożyli, no i utrzymanie tego, to na pewno też kosztuje.
0: Czyżby właściciel tego cuda? Dzień dobry, jakby się pan przedstawił.
7: Marek Kozłowski, Wilkowice, koło miasta Leszna. To jest Ursus C325, jest to ostatnie wydanie, już 25, bo też 63 rocznik. I my jesteśmy w oryginale, nadal pracuję w polu, także niedużo, ale troszeczkę jeszcze robi. No i cieszy oko przede wszystkim na imprezach, festynach. Dzieciom robi kuliki zimą, tak? Także to jest zabawka już teraz.
0: Zabawka już teraz, ale czy kiedyś faktycznie był wykorzystywany do prac?
7: Tak, był mocno wykorzystywany do prac. Jego historia jest taka, że jestem jego trzecim właścicielem. Pierwszym właścicielem były SKR-y. Potem go operator z SKR-ów wykupił do siebie do domu. Był

0: 1995 roku. Po prostu rozleciał się przy wykopywaniu buraków i po prostu dziadek zimą chciał robić remont, niestety zmarł. I został rozkręcony i ten traktor rozkręcony stał tak w szopce, takie stodole do 2018 roku, wtedy go kupiłem ja już. Go kupiłem i zrobiłem mu kapitalny remont do końca, no i jeźdź.
1: Co przede wszystkim trzeba było wyremontować?
0: Ten traktor miał jeden problem, po prostu panewka pękła. Panewka na silniku pękła, no i było trzeba zrobić kapitalny remont silnika, no ale wiadomo, że jeżeli tyle lat stał na pół rozpołowiony, a my to mówimy, rozebrany calutki, i no to było trzeba zrobić praktycznie wszystko, tak? Wszystkie, były rozebrane do ostatniej śrubki, poczyszczone, pomyte wszystko, łożyska powymieniane, uszczelniacze powymieniane i poskładane od nowa. I jeździ bez zarzutu. Ale wszystkie części są jego oryginalne, nie?
1: Skąd ta miłość do traktoru?
0: Wie pani co, moja miłość do traktoru zaczęła się od tego, że jestem też wielkim miłośnikiem hobbystą koni. No i piew konia sprowadziłem do domu, jak konia sprowadziłem, to sprowadziłem troszeczkę maszyn rolniczych do tego konia sobie, albo w domu były 2 hektary ziemi, więc moje trochę koniki się pobawiam to. No i z czasem to mówię, ach, kupię sobie traktor. No i tak jednego kupiłem, drugiego, no i teraz jest ich 7, nie?
1: 7? No proszę, no to jest o co dbać.
0: No tak, jest o co dbać i cały czas człowiek mimo skromnej pensji próbuje powiększać swoją kolekcję. Czy to jakiś traktor, czy jakąś maszynę zabytkową, bo mam w domu też rzeczy, takie rzeczy jak giraty, mucarnie, cieczkarnie, te pługi różnego rodzaju. No, wszystko, co było związane z rolnictwem, tak? Pasja, historia, zabawa w tym.
1: Jest zabawa, no i można się pochwalić takim cudem, które, jak widziałam, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tak jak słyszeliście, dziś w magazynie Po drodze Moto Warszawa była relacja ze zlotu traktorów pół wieku na biegu. Zgromadziło to wydarzenie mnóstwo miłośników traktorów, ale też oczywiście właścicieli, którzy zaprezentowali takie cacka, że naprawdę łezka się wokół kręciła, że już dziś to jedynie eksponaty i nie są produkowane. I w tym magazynie to już wszystko. Ja Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnes i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Ostatnio nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ktoś znowu dobija się do mojej duszy i wciąż ma nadzieję. Nie wiedzą, że w sercu mam zajęty line-up, tak jak opener. Widziałem Zanzibar, chłodną Islandię, poznałem fawele. A na końcu świata krzyczę.

0: Reklama.
1: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna na się lato.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Jakimiś fanfarami powinniśmy chyba dzisiaj zacząć. Pierwszy dzień wakacji właśnie trwa. Świetnie, że jesteście z nami. To jest pierwsze wakacyjne wydanie weekendowego Melo Opoka. Siema, Kaigo dla was i Save My Love na początek.

Gips PZ Formani z numerem Karnawał. Dzisiaj sobie trochę pogadamy nie o karnawale, a o wakacjach, bo ten pierwszy dzień to taki moment, kiedy trzeba trochę się nakręcić na te najbliższe 2 miesiące, a dokładnie 66 dni, bo właśnie tyle wakacje w tym roku potrwają. No mogłyby się zacząć parę dni wcześniej, nie? Bo z tymi piątkami, które kończą rok szkolny, to różnie bywa, ale nie narzekamy, tylko wchodzimy z uśmiechami na buziach w ten piękny czas lata, wysokich temperatur i urlopów i najlepszej muzyki nad wodę. Basto Hold You teraz.

0: The Bowsa z numerem Magnetic. Ależ to pięknie gra. Jeden z moich ukochanych numerów, a w wakacje to smakuje jeszcze lepiej niż lody waniliowe, choć te są po prostu przepyszne. Euphoria Loreen za chwilę pojawi się u nas.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
7: Danie tutaj jest stokrotka.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No, sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie.
20: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
21: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
19: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
22: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: w twarz.
1: Krakowski spin od Tripsa w Meloradiu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Pierwszy dzień wakacji, ponad 60 dni laby przed nami. Ponad połowa Polaków planuje urlop w kraju, a 3/4 to w ogóle urlop planuje. Czyli znaczy, że 1/4 będzie całe wakacje harować. No, smutne, ale i tak czasami bywa. Dajcie znać, w której grupie wy jesteście, co z waszymi urlopami, wakacjami. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz u nas znajdziecie Justina Biebera i Nicki Minaj. Gramy!

0: No Broke Boys, No Broke Boys, Disco Lines i Tina Shee w Meloradiu przed 11. Inni będą gadać, a my już wam zagramy taki gorący numer. Proszę, posłuchajcie.
1: A już o 11 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny.

0: szynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
15: Siemanko, 11 wjechała na zegarki, a u nas Dracula. Ale spokojnie, nie jest groźny. Tutaj mi pala w weekendowym Melo. Opoka, siema.

wakacji. Co przyniosą te wakacje? To będzie najgorętszy lipiec ever. Tyle mogę zagwarantować. 31 lipca, wtedy właśnie zaczyna się Sunrise Festival w Kołobrzegu. 6 scen, nowa, żółta scena, która jeszcze w zeszłym roku była po prostu namiotem. W tym roku to będzie coś nieziemskiego, więc jak lubicie hardstyle, to właśnie tam go znajdziecie. Do tego oczywiście house'y na White Stage, do tego Red Stage, który robi piorunujące wrażenie i to właśnie tam grają największe nazwiska, te headline'owe tegorocznej edycji. Wśród nich m.in. Axwell Ingrosso czy Hardwell. Jedziecie do Kołobrzegu? Dajcie znać, czy już macie wejściowe. Scooter The Logical Song to jedna z gwiazd, która również w tym roku na scenie głównej się pojawi. Gramy!

0: Martin Garrix & Sheeran Ripped It. W tym roku wakacje będą naprawdę niezwykłe, również przez pewne bardzo arcyciekawe zjawisko astronomiczne. O tym za chwilę wam opowiem w Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42.
12: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
13: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: You ready?
15: Tylko w Disney Plus.
16: Every second counts, baby.
15: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
17: Restaurant is flooded.
15: To już ostatnia szansa.
18: I am selling the building.
15: By uratować to miejsce.
19: We have each other and nothing left to lose.
15: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
22: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
23: W
0: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
17: Zapraszam do stanowiska.
23: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
23: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
23: No i to jest zmiana.
24: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
25: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów. 1200 watów. Parkside. 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni. 179 zł.
26: Lidl. To się opłaca.
27: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

Own boss, move your body. Ciekawe, czy ktoś teraz właśnie przewraca się na drugi boczek na plaży. Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. A 12 sierpnia, więc w drugim miesiącu wakacji, coś, na co czekaliśmy od dobrych 30 lat. Niektórzy z was być może nawet nie wiedzą, że wtedy to się wydarzyło, bo jeszcze was nie było na świecie. Od 30 lat czekamy na kolejne pełne zaćmienie słońca widoczne w Europie i właśnie 12 sierpnia będzie można je zobaczyć. Jak się przygotować do oglądania czegoś takiego? To ja wam jeszcze dzisiaj na pewno powiem. Teraz Body Talki, ale Farben.

0: Velvet Fix Me. Magda pisze, nie można patrzeć na słońce bez specjalnych ochraniaczy, tak? Można takie zakupić, można też samemu przygotować. Sztuczna inteligencja pewnie małe co nieco wam podpowie. To ja podpowiem, co za chwilę o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Another Five Full Ultra. Talk to you.

0: Reklama.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasę. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komana.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Cali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Avatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet, Piaseczno, Puławska 42E.
4: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
5: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: W Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
9: Dzień dobry, siema, cześć, już południe, to tu pierwszy gorący numer ode mnie o 12:00, inni gadają, a my już wam gramy, bo tak lubimy najbardziej. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. No to co, wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo.

No i się meldują nad wodą Patryk, Marcelina, Magda, Karolina, Aneta i chyba nie zapomniałem o nikim, kto napisał. Pisać możecie na WhatsAppa, każdy. Bardzo proszę, wysyłajcie zdjęcie i pokażcie, gdzie jesteście, jak spędzacie sobotnie popołudnie. On My Way jest to już za kilka chwil. Ja tylko przypomnę, że Dobre Melo nas rusza dzisiaj wieczorem. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait w Meloradiu z rewelacyjnym głosem Kiezy. To właśnie ona przed chwilą rozśpiewana wprowadziła was w ten dobry nastrój, ale my nie zwalniamy tempa. Rise Up już za kilka minut w Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
20: Lidl, to się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
21: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
22: Nie wszystko zależy od nas.
0: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
0: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
22: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
23: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
24: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
25: O, a o ile?
24: 35 groszy taniej na litrze.
25: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
24: Tak.
26: A jak lemoniadę?
24: No też.
25: To poprosimy.
24: Ale co?
26: Wszystko!
24: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
27: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Robi Schulz, mamy go i gramy go w dobrym Melo, line-up na playermeloradio.pl. Magda napisała, że ona w góry się wybiera, czyli jak spoglądam sobie w moje dane, Magda, jesteś tak mniej więcej w 20% Polaków, którzy właśnie w ten sposób planują urlop. Pytanie tylko, czy jedziesz tam łazić, czy jedziesz tam leżeć brzuchem do góry i patrzeć na te piękne szczyty. Możesz wysłać wiadomość. WhatsApp czeka, bardzo proszę. Nad morze wybiera się to trzeci Polak, a na jeziora co dziesiąty. No i fajnie. My też tam chętnie z wami pojedziemy. Zabierzcie nas na swoje smartfony, apka czeka.

0: Fedle Grand, Rhythm of the Night, ma parę dobrych numerów gość. Ja się bardzo cieszę, że my go w ogóle mamy w playliście, bo nie ukrywam, że jestem fanem i to od lat, ale jest dużo grubszych nazwisk, które pojawią się u nas po godzinie 13, więc bądźcie czujni, za chwilę lecimy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Destiny, ale co?

0: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Siema Melo Radio. Nowy dzień, nowa energia. A wy ją jeszcze tylko lepiej podkręcacie i podtrzymujecie.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutica SPA.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 g. Z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. Mediamarkt.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij

0: Aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: tylko w KFC.
1: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
2: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
1: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
2: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
0: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe. Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
3: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: Dzień dobry, cześć, czołem się, manko, Alesso, Destiny. Na początek w tej godzinie trochę o tanich urlopach. Jak je zaplanować? Mam parę protipów.

0: tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Okej, Lipka Enklawa z numerem Chcę Więcej. To takie hasło, które powinno być przyklejone do tych wakacji All Inclusive. Tam wszystko jest za darmo, jak znaleźć taniego olacha. To wcale nie jest takie proste. Tak średnio w tym roku około 8 tysięcy złotych trzeba wydać na dwie osoby, żeby na jakiegoś ola polecieć można było, żeby można było ładować jedzenie w brzuch od rana do wieczora. Mówiąc krótko, jak potrzebne jest wam wsparcie kasowe, to my chętnie służymy pomocą. Wbijajcie na meloradio.pl, szybka kasa czeka. A to już kolejny z gorących numerów dzisiaj, Sigala, Sweet Loving.

0: David Guetta, Alok będą na Tomorrowland, Run Run River przed chwilą w Melo Radio. My też tam z wami będziemy w drugiej połowie lipca. No i fajnie. No Promises, Cheat Code za moment.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

0: Meloradio Warszawa. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dobrze dla kolegów, jeszcze tu więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Kappa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: gratis na kartę oraz wszystkie paczkowane kaszanki. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
4: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Gapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynator Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Po reklamie.

BFF, Bambi, Young, Leosia, Meloradio. Za chwilę Very, Very nówka Invisible, Jazzy i Chris Lorenzo. Świetny numer, ale zanim to jeszcze parę słów o tych tanich wakacjach, bo to wam obiecałem, parę protipów, jak znaleźć tani wypad. No, po pierwsze, loty i noclegi najtańsze są we wtorki, środy i soboty. Loty, wiadomo, z mniejszych miast i najlepiej tanimi liniami. Żaden tam protip w sumie. Ale ważne, żeby się nie nastawiać, nie czekać do samego

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów.

0: produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Siemano, dzień dobry, kolejna godzina weekendowego Melo leci w wasze głośniki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to jest pierwsza propozycja ode mnie. Gorąco u was, to ja mam propozycję na napoje chłodzące. Za chwilę

Anima Liza z numerem Bad Angel w Mel Radio. Jeśli macie swoje propozycje na najlepiej chłodzące w letnie, wakacyjne dni napoje, to wysyłajcie na naszego WhatsAppa, bardzo proszę. Ja się podzielę z wami swoimi sprawdzonymi patentami. To woda z cytryną, wiadomo, ale dobrze dosypać odrobinę soli do tego. Wtedy te wszystkie minerały, które są z was wypłacane, po prostu będą uzupełniane. Do tego dołóżmy kefir i maślankę. Latem w wakacjach jest gorąco, nie chce nam się jeść, więc to fajnie nas jednak nakarmi. No i co? Co myślę, takie napoje, o których nie wypada mówić o tej godzinie, więc to na razie sobie może zostawmy na boku. Sun Goes Down, Robin Schulz dla was.

0: Klausa Magnetic w Meloradiu. Hipnotyzujące, niosące i czarujące, pasujące do samochodu, nad wodę i do pracy. Gdziekolwiek jesteście, tam was pozdrawiamy. Sam Say mija za moment.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał. Najlepsza muza. W każdą sobotę od 15 rozkręcamy before przed dobrym Melo. Weź swoją ekipę, włącz radio i wyślij mi głosówkę. Twoje rozkminy, historie, a może radiowy speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam. Kiedy

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
10: Co się zmieniło?
9: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
16: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: Meloradio Warszawa.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Jaki to jest klasyk, Bartes on the move w Melo Radio. Lubimy sięgać po takie muzyczne niezwykłości, a takich muzycznych niespodzianek to mamy dla was dzisiaj dużo, dużo więcej. Ciekawe, co pojawi się w ramach dobrego Melo. Jeśli wyczekujecie najlepszych setów w eterze, to właśnie u nas od 20. Zaczynamy najpierw The Best of Tomorrow Land, a potem sprawdźcie na player Melo Radio. PL. Dodam tylko, że wiele z tych numerów pojawia się również w 30 Meloradia, na którą możecie głosować też na naszej stronie. Bardzo gorąco do tego zachęcamy. John Summit, All the Time, proszę.

0: Dennis Lloyd, Mad World, to jest numer, który macham dzisiaj do was. Jutro wracam o 10:00, znów bawimy się w weekendowym Melo na początku wakacji. Mam nadzieję, że ten pierwszy dzień wakacji, który dzisiaj się zaczął, będzie najpiękniejszym dniem roku. O pokaz strzała, bawcie się dobrze.
1: A już o 15:00 zagramy!

0: Reklama.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komana.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, a wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
16: No ale co, Barbara? Rekin!
15: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Media Expert.
17: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki

0: Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
4: To już 15 na zegarkach, a my zaczynamy before przed dobrym Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Audazy Feel w Meloradio na 14 minut po 15. Wakacje się zaczęły, nareszcie. No wszyscy chyba na to czekali, no ale jak wakacje, to oczywiście też mnóstwo wydatków, bo a to by się poszło na loda, a to by się popływało jakimś stateczkiem na przykład, albo by się pojechało na wakajki właśnie. Jeżeli potrzebujecie siana, już teraz wchodźcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w poniedziałek szansa na 200. Meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.

Użel i Ultranate w numerze Moving to the Sun w Melo na 26 minut po 15. No tego słońca to dzisiaj chyba trochę nawet aż za dużo w niektórych miejscach. Za chwilę powiem wam o nietypowym sposobie radzenia sobie z trawą w Krakowie. Zagra nam też Sean Baker.

0: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj.

podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów za nami. To jest dopiero nietypowy sposób na koszenie trawników. W Krakowie ktoś wpadł, słuchajcie, na pomysł, żeby w kilku miejscach miasta postawić, uwaga, kozy i owce. Te już się wzięły za wykaszanie trawy na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. No i tak sobie teraz będą działały w kolejnych miesiącach w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. No oby tylko o tym w innych miastach nie usłyszeli, bo jeszcze ktoś wykmini, że kozy i owce będą tańsze od pracowników z kosiarkami.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo. Ależ dzisiaj gorąco, ależ dzisiaj gorąco. Jak sobie z tymi upałami radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze pomysły, na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jakaś woda? Jakieś ręczniki namoczone? Coś innego? Dajcie znać.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: to promocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo Radio.

0: Belgii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relax. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Nie wszystko zależy od nas.
14: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
13: Co się zmieniło?
14: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
15: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
21: Play.
12: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Po reklamie. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubu.

David Guetta, Don Diablo, czy chociażby Bob Sinclair, to oni w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. No to jedziemy, nie czekamy. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Bob Sinclair i I Can't Wait w Melo. Gorąco, dzisiaj gorąco. Pytałem was parę chwil temu o wasze sposoby na upały. Emilka napisała: działeczka, basen, czapka i schłodzony napój. Tak można spędzać te upały. Oczywiście wszystko z głową i rozsądkiem. O, jak najbardziej. Natalka też się nagrała na WhatsAppie Melo.
1: Może to nie jest najlepszy pomysł, ale wybrałam się z koleżanką na shopping. No i tak w galerii przynajmniej mamy klimę, więc nie jest tak strasznie przemierzać te wszystkie sukienki.
0: Widzę, że dziewczyny to znajdą każde usprawiedliwienie na zakupy. Nawet upał jest dobry. Czekam na wasze kolejne głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl.

0: modelki włodarskiej Lubię Cię jak lato w Melo 26 minut po 16, a ja parę chwil temu was spytałem o wasze patenty na upały, no i mam kolejne wiadomości na WhatsAppie Melo Radia. Wojtek mi, słuchajcie, podesłał fotkę z działki, gdzie ma taki wykopany w kształcie rury otwór w ziemi, no a tam co w środku? No a tam się chłodzą różne napoje, na przykład kolka. No i tak to można żyć. U nas za chwilę Kung See This Girl, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend. Znajomy mi jest Grillex i później
2: Żużel. Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybko i kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: lodów w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

to Avicii i to Levels i to 18 minut do 17 w Meloradiu. Tak zerkam, słuchajcie, na temperatury w różnych miastach Polski. No i na przykład we Wrocławiu jutro 41 stopni nawet mają pokazać termometry. No, że my tak dzisiaj trochę szukamy tych różnych patentów na to, jak sobie z tymi upałami poradzić, no to słuchajcie, znalazłem idealny. Bo jutro, uwaga, w Egipcie, w Kairze będzie 38 stopni. Także jakbyście trochę potrzebowali ochłody, to zawsze można, wiecie, z Polski do Egiptu wyskoczyć. Bo czemu nie?

0: Tabletka i tańcz w Meloradiu jeszcze przed 17. No biorąc pod uwagę, że zaczęły się wakacje, to można poruszać wiaderkami i myślę, że wiele osób to z radości robi, bo 2 miesiące ponad wolnego przed niektórymi, a przed studentami to w sumie nawet 3, oj się będzie działo.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. Zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie telefony.

0: autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Drodzy kochani.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
10: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
9: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
10: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
9: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
11: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę ktoś podaje mi wyzwanie. Możesz to być właśnie ty. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Czekam na wasze telefony. Konrad Traczyk, witajcie.

0: Przyjmij wyzwanie.
1: Topiki Becky G na Antonie Melorodia na 15 minut po 17, a teraz będziemy bawili się w Podejmij wyzwania. Będzie się to dokładniej bawiła Edyta. Hej Edyta.
2: Hej, witam serdecznie.
1: My tak sobie poza anteną trochę pogaworzyliśmy o tym, jak sobie z upałami radzić, więc ja w sumie już ci powinienem od razu ten prezent dać za ten świetny patent. Zdradź go jeszcze szybko słuchaczom. Co ty robisz, żeby się w upały chronić?
2: To znaczy, jeśli chodzi o przebywanie w domu, rano tak koło 6-7 przewietrzyć maksymalnie mieszkanie, żeby świeże powietrze wyszło. Później zamknąć wszystkie okna, dosłownie wszystkie, zasłonić roletami, zasłonami, co tam macie. I dopiero wieczorem koło 22-23 przewietrzyć znowu i zamknąć do rana.
1: Także jeśli tego
2: mi daje radę.
1: Tego się w takim razie trzymajmy, a teraz przejdźmy do rzeczy w takim razie, bo ja mam dla ciebie wyzwanie. Wyzwanie też z upałami związane, no bo jak już tak tę chatę zamkniesz, no to można iść na przykład na plażę. A na tej plaży oczywiście ci wszyscy różni sprzedawcy, którzy krzyczą te różne hasła. No i ja bym chciał, żebyś ty się dzisiaj poczuła jak taki sprzedawca i mi jakieś takie jedno hasło sprzedała, albo jakiś taki po prostu okrzyk.
2: Dawać?
1: No słuchaj, mogą być orzeszki w karmelu i popcorn na przykład, tak standardowo. Albo kukurydza.
2: Okej. Ludzie, ludzie, popcorn kupujcie i Meloradia zawsze słuchajcie.
1: No słuchaj, ja od razu bym kupił w takim razie wszystko od ciebie, Edyta, z takim hasłem. Musimy, słuchaj, ciebie zatrudnić w takim razie, żebyś po plażach chodziła w Polsce z takim hasłem na ustach.
2: Jako wasz ambasador zawsze.
1: O, idealnie. Edytka, ja w takim razie dorzucam ci do tego jeszcze skiety od Meloradia, żeby ci tam pasowały do sandałów na plaży, super, albo gdzie tam sobie będziesz chodziła. No i jeszcze możesz kogoś szybko pozdrowić.
2: Po wszystkich moich kochanych pacjentów i całą moją rodzinę.
1: No i gorąco oczywiście pozdrawiamy, chociaż w tę pogodę to ja nie wiem, czy gorąco na pewno jest dobrym określeniem.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej, ale to dobrze brzmi w furce, prawda? Najlepiej jeszcze przy włączonej klimie. Sobota to też taki dzień, kiedy część osób robi różnego rodzaju wesela. A co najlepiej dać na wesele? O tym wam powiem za chwilę. Zagra nam z kolei Hello jeszcze przed 18:00 też m.in. A Quiet jest to.
1: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3:00 w nocy, to w Meloradio my dopiero się rozkręcamy.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Farm.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
16: You ready?
17: Tylko w Disney Plus.
18: Every second counts, baby.
17: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
19: Restaurant is flooded.
17: To już ostatnia szansa.
20: I am selling the building.
17: By uratować to miejsce.
21: We have each other and nothing left to lose.
17: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
22: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
23: Carrefour w sumie najlepszy jest.
24: Money, money, money!
25: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
24: Wygrałam w Cherry Money!
25: Cherry Money?
24: Nowy Ekspres Los!
25: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
26: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
27: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
28: Autopromocja. No i zobacz, mogłeś tu wyjść z nami.
29: Słuchać sobie melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
28: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
29: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
28: A miałbyś takie piękne życie.
30: No dramat.
29: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
28: Maracin
29: i Daria.
0: Autopromocja.
1: Meloradio Warszawa na 94 FM.

Ależ nam się zrobiło plastikowo i różowo. Aquite jest to w Melo na 17 minut przed 18. Z czym najlepiej pójść na ślub? No okazuje się, że z kopertą. Popytali ostatnio w tej sprawie ludzi w Polsce. No i czytam, że 3/4 mniej więcej jest za tym, żeby na weselu właśnie dać kasę. A jak jest się bliską rodziną, no to najlepiej jeszcze jakiś drobny upominek, żeby nie tylko sama kasa była. No czyli nic się od lat nie zmienia. Idziemy, dajemy siano, a jak się jest ciocią Helą, no to jeszcze jakiś zestaw sztućców się przyda. Albo Gary z pościelą. Ale Stay One Republic to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Jeszcze przed 18 też m.in. Kygo i Save My Love się pojawi.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 18. Fire, Fire, czyli numer, który wczoraj w 30. Melo Radia na 10. miejscu pięknie awansował. No także chyba go lubicie, biorąc pod uwagę te wyniki notowania. Cały czas możecie głosować.
1: A już o 18.00 zagramy
0: All the Time. All the Time u nas punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy. Dlatego warto być z Meloradiem, żeby nie przegapić ani jednego dźwięku.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. M to muzyka, której

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
10: 18 już na zegarkach, ale my spać nie idziemy. My dopiero zaczynamy przecież Before przed dobrym Melo. John Summit na otwarcie 18. Za chwilę też Doda, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Toby Ford przed dobrym melo, tej to się powodzi. Zajrzałem na portale plotkarskie, no i trafiłem na taki artykuł. Andziak w sklapkach za 3000 zł człapie do luki czekającego w aucie za 700 tysięcy zł. No i są nawet zdjęcia, no klapki jak klapki, choć najbardziej mi się podoba komentarz: tak samo prześmierdną jak klapki za dwie dychy bez napisu. No jakby nie patrzeć, trochę w tym racji jest, więc na chillu też można kupić jakieś takie z Turcji na bazarze typu Adidas albo Puma na przykład. To Melo Radio, to Calvin Harris i My Way. Why wait to say, at least I did in my way.

James Hype w Melo Radio, 26 minut po 18:00, to m.in. on na tegorocznym Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie też m.in. Urzel, Shigala, Sony Fodera, Skytek, Holy Lopez i wielu, wielu innych. Będzie też Axwell, którego dla was za chwilę już zagram z jego świeżynką, także nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Melo.
1: Jak weekend, to oczywiście w Playce Melo nie może zabraknąć świeżynek. Axwella doskonale znacie z naszej anteny. On też między innymi na tegorocznym Sunrise Festival. Gdybyście chcieli posłuchać go na żywo, może właśnie ten numer zagra, który już teraz w naszej Playce. Axwell in Bonn i Whatever Turns You On to świeżynka w Playce Melo. Dlatego warto dać głośniej, bo to niezły letniaczek.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ależ to dobrze buja. Red Light jeszcze przed 19 w Biforze, przed dobrym Melo. Po 19 oczywiście u nas też nie zabraknie najlepszej muzy. No i zajrzymy też na akcję z Womble do naszej Melozyny.
1: A już o 19 zagramy
0: I Run. I Run u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Meloradiem.

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
3: O reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: 19 i w 19 wchodzimy z numerem I Run. W tej godzinie też zajrzymy na Złombol. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo, 14 minut po 19. Talk to you w Melo Radio, a z Womble, czyli charytatywny rajd do Maroka, wystartował. Tam znakomita ekipa, jest też Melozyna. Ekipa Easy Trip z Melo bierze udział w tym rajdzie. No to Adam, opowiada, jak tam ten dzisiaj dzień leci? Siemanko.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, tutaj ekipa Easy Trip prosto z rajdu z Womble. Słuchajcie, no dzisiejszy dzień był pełen wyzwań. Nasz samochód właściwie stanął przed samym startem w Chorzowie i nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będzie w stanie ruszyć dalej w drogę z pozostałymi samochodami. Jednak dzięki pomocy i uprzejmości pozostałych zombolowiczów. Udało się to. Jesteśmy aktualnie w Czechach, które zaraz opuszczamy. A dzisiejszy plan to dojechanie aż do Chorwacji, skąd jutro ruszymy dalej w trasę w stronę Afryki. Obserwujcie relacje Melo oraz Easy Trip, by być na bieżąco.
0: O, to. W naszych socialach wszystko możecie podejrzeć. Wspierajcie zbiórkę na dzieciaki z domów dziecka. No i trzymajmy kciuki, żeby więcej awarii już nie było, no bo limit, myślę, że na ten rajd mamy już zdecydowanie wyczerpany.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gipsy Karnawał w Melo. Tak, podkręcamy tempo. To 26 minut po 19 u nas za chwilę. Axwell Ingrosso się pojawią, ale będę miał też dla was gorącą świeżynkę, no bo w sobotę przecież takich w Playce Melo nie mogło zabraknąć.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Wcale się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Avatar, ogień i popiół.
10: Stajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na możliwość zagrania wam tego kawałka, bo to jest no taki odświeżony, trochę pobawiony się numer. No zresztą sami to usłyszycie za chwilę, co zrobił z nim Disco Lines. Paszyt to już teraz w Melo Radio, to świeżynka w naszej playce. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20 u nas, a za moment po 20 The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki wam życzę, no i oczywiście bądźcie niegrzeczni, wracam jutro po 15, hej!

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland. W Meloradio.

okay.

Best of Tomorrowland w Meloradio.

around. We never sleep, never get tired.

Jules Dorothée.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Dobry wieczór, moi drodzy, witam was w SkyTech, to jest 78. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo nowej, świetnej muzyki, m.in. Axwell, David Guetta, Armin van Buuren i wielu, wielu innych. A na początek Vion Conjure z numerem Dance, nadchodzący w labelu Smash the House, gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytech. Niemiecki producer Martin Horger z nowym numerem Rave, który jest hymnem Parukaville 2026. Tuż przedtem Brandon i My Body Talks. A już za chwilę macedoński producent Galoski wraz z Azulant i Rex to the beat. Dajcie głośniej.

Cały czas słuchacie This is Skytech. Legendarne duo Bibi Rexa i David Guetta z numerem Sad Girls. Tuż przedtem Adam Bogocelli i Wild Water, a już za chwilę Lorian i Only One. Dajcie głośniej. Skytech.

Słuchajcie, this is Skytech. Naprawdę gęściutka produkcja od Solans, Perception w edycie Cream. Tuż przedtem Mr. Seed i March Forward z numerem Give Me Life. A już za moment mój osobisty hit lata, Axwell i Whatever Turns You On. Dajcie głośniej.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy zmęczeni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Radio Warszawa. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. Soboty i niedziele od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.